0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tytuł już zapowiedział Wojciech Mann, więc teraz ja, Jan Chojnacki, dodam do tego, że witam wszystkich, którzy nas słuchają, słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Ta audycja, podobnie jak wiele innych, miała mieć nieco inny charakter, ale w miarę postępów pracy nad przygotowaniem jej programu okazało się, że będzie troszkę odmienna od wstępnych założeń. Ale teraz jak patrzę sobie na zestaw utworów, które zaprezentuję w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, wydaje mi się, że będzie dosyć rozmaicie, a przede wszystkim może, że będzie dużo tak zwanego bluesa, którego, jak wiem, państwo lubią, szanują i często się domagają. Ten wstępny pomysł obracał się wokół postaci, która już parokrotnie chyba zyskała sobie moją bardzo pozytywną opinię w tej audycji, mianowicie Bob Corritore, znakomity harmonikarz i organizator życia muzycznego, a także producent nagraniowy i producent płytowy, Amerykanin. Kiedyś już zrobiłem audycję z nagraniami Boba Corritore, w których przedstawiłem to, co zostało zarejestrowane w jego studiu, które jednocześnie jest czymś na kształt klubu muzycznego, działającego od prawie 30 lat w Phoenix w Arizonie. Ten lokal nosi się The Rhythm Room. No i poza tym, że serwują tam różne przysmaki, to może nie poza tym, tylko przede wszystkim tam się gra muzykę i to muzykę, którą profil określa właściciel, czyli Bob Corritore. Ważne jest to, że one są rejestrowane. No i w dorobku nagraniowym Boba Corritore w ciągu ostatnich 26 lat można odnaleźć 29 albumów, które zostały wypełnione nagraniami właśnie z owego Rhythm Room. Ponieważ już kiedyś nagrań z Rhythm Room państwo słuchali, to teraz postanowiłem troszkę odwrócić pomysł i przedstawię w tej audycji Boba Corritore jako muzyka sesyjnego, towarzyszącego innym artystom na przestrzeni ostatnich 30 lat. A zacznę od najmniej chyba znanego muzyka, który nazywa się Lucius Paul. Jest Teksańczykiem, który gra na gitarze, śpiewa i w 1999 roku zrealizował album dedykowany rodzinnemu miastu Yoakum, Texas Blues. I na tej płycie pojawił się też ze swoją harmonijką Bob Corritore w nagraniu Don't Call My Name.

Bob Corritore będzie się pojawiał w tle, ale oczywiście w rolach głównych wystąpią tutaj artyści, którzy firmują konkretne płyty. Jak chociażby i ta, która nosi tytuł Long Time Coming, a jest firmowana przez Napiego Browna, wokalistę, który przez prawie 70 lat istniał i znaczył wiele w środowisku bluesa, rhythm and bluesa amerykańskiego. Debiutował jeszcze w pierwszej połowie lat 50., a w 1955 roku nawet miał drugie miejsce na liście Billboardu z utworem zatytułowanym Don't Be Angry. Oczywiście jak wielu muzyków przeżywał wzloty i upadki, i w XXI wieku powrócił z albumem Long Time Coming, do którego zaprosił szereg znakomitości, zwłaszcza amerykańskiej gitary, Sean Costello, Bob Margolin, Junior Watson, i także znalazł się wśród tych gości Bob Corritore. Oto Napi Brown z Bobem w nagraniu You Were a Long Time Coming.

chicagowski duet bluesowy Chris James and Patrick Rynn. Obaj śpiewają, jeden gra na gitarze, drugi na gitarze basowej i mają w swoim dorobku wiele nagrań otoczonych aurą chicagowskiego bluesa. Gitarzysta Chris James jest pod wielkim wpływem Chucka Berry'ego i Jaya McShana, natomiast jego stały partner, czyli Patrick Rynn, to jest basista, który no, śpiewa głównie jednak w chórkach z Chrisem Jamesem. Sól chicagowskiego bluesa, można powiedzieć. Stop and Think About It, album Chrisa Jamesa i Patricka Rynna z 2008 roku, a w tle harmonika Boba Corritore. Utwór nosi tytuł Mr. Coffee.

Jedyna kobieta w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa to Diana Greenleaf, laureatka Blues Music Award z 2014 roku, znana także polskiej publiczności, bo chyba dwukrotnie nawet występowała na naszych festiwalach bluesowych. Jej kariera fonograficzna to już XXI wiek, między 2004 i 2024 rokiem wydała 5 dużych płyt, a z albumu zatytułowanego Trying to Hold On Diana Greenleaf z Bobem Corritore w tle w utworze Growing Up and Growing Old.

The Manish Boys. No już nazwa tego zespołu świadczy o tym, że to są artyści, którzy podtrzymują tradycję bluesa utrzymanego w aurze Muddy'ego Watersa. Bo przecież Manish Boys nieodłącznie kojarzy się właśnie z Muddy'em Watersem. Wiodącym wokalistą tego zestawu jest Finis Tasby. Wśród innych znaczących postaci występują tam chociażby Kirk Fletcher czy Sugar Ray Rayford. Od 2004 roku do czasów obecnych Manish Boys zapisali 7 dużych płyt tak zwanych długogrających i z jednej z nich zatytułowanej Double Dynamite zaprezentujemy oczywiście taką wiązankę związaną też z twórczością McKinleya Morganfielda. She's 19 years old i Streamline, The Manish Boys z udziałem Boba Corritore.

Ten artysta też kiedyś wystąpił w Pierwszym Odcieniu Bluesa, bo dosyć dla mnie niespodziewanie w pewnym dosyć już zaawansowanym rozwoju swojej kariery dał się poznać jako odtwórca, a może nawet twórca numerów około bluesowych. A mówię o Dave'ie Masonie, który ma nie tylko swoją solową karierę, ale być może bardziej znaczący udział w nagraniach i występach takich znakomitości jak The Rolling Stones, jak Eric Clapton, jak Fleetwood Mac, a najbardziej chyba znany jest jako autor piosenki Feeling All Right, którą wraz z kolegami z zespołu Traffic wprowadził, można powiedzieć, do kanonu muzyki rockowej. W 2014 roku ukazał się album Dave'a Masona zatytułowany Futures Past. Nawiązaniem do klasyki bluesa na tym albumie jest Come On In My Kitchen Roberta Johnsona, w którym to nagraniu Dave'owi Masonowi towarzyszy oczywiście na harmonijce Bob Corritore.

0: wspomniałem już w tym wydaniu tej audycji nazwisko Sugar Ray Rayford i za chwileczkę usłyszymy coś z jego dorobku fonograficznego. Sugar Ray zresztą bywa częstym gościem w owym Rhythm Room, czyli w lokalu Boba Corritore w Phoenix w Arizonie. Panowie lubią się, cenią i dlatego wzajemnie zapraszają się do udziału w koncertach i w nagraniach. Album Southside Sugar Ray'a Rayforda zawiera nagranie zatytułowane Take It to the Bank. Sugar Ray i Bob Corritore.
1: I'm on the front porch and pick a little bit. How about that? Come on, let's hear it.
2: This is my little
1: juice. You like it? So you can sing it like that in church.

Thank you.

0: when you do it on a Sunday.
1: Tony Holiday to być może artysta niby teoretycznie gdzieś tam z takiej dalszej ligi, ale bardzo, że tak powiem, zasłużony dla podtrzymywania tradycji bluesowego grania w jego najbardziej podstawowej formie. Pod koniec drugiego dziesięciolecia, 21. stulecia Tony Holiday zrealizował dwa albumy o dosyć znaczącym tytule Porch Sessions, czyli były to Porch Sessions Volume 1 i Volume 2, a zawierają one nagrania tak aranżowane, iżby brzmiały, jakby utwory były zarejestrowane na ganku wiejskiego domu na południu Stanów Zjednoczonych. W jednym z takich nagrań usłyszymy też Boba Corritore, który towarzyszy Tonemu Holidayowi, a także pełniącego tutaj główną rolę autora, gitarzysty i wokalisty Johnowi Primerowi. All right, let's take it.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Bob Colitore zbliża się do 70, co nie oznacza, że nie zajmuje się także współpracą z młodzieżą bluesową amerykańską. Oto młody pianista Ben Levin, niespełna jeszcze 30-latek, który rozpoczął swoją karierę w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku, zaprosił Boba Colitore do współpracy przy albumie zatytułowanym Before Me. Jest tam trochę własnych kompozycji Bena Levina, są też pewne nawiązania do klasyki. Oto Ben Levin z Bobem Colitore w utworze Confessing the Blues.

Popkorytory, o czym świadczy chociażby jego niezwykła aktywność fonograficzna, no jest nie tylko harmonikarzem i nie tylko muzykiem towarzyszącym, ale także no, producentem tych nagrań, które wychodzą z jego roboczego studia. Zdarza się też, że te nagrania właśnie z Phoenix, z Rhythm Room znajdują się na płytach innych artystów. I tak też się stało w przypadku słynnego R.L. Burnside'a, na którego albumie Come On In z 1998 roku znalazło się jedno nagranie, które zostało określone jako wyprodukowane przez Boba Corritore, no bo właśnie zostało w owym Rhythm Room zarejestrowane. Oto R.L. Burnside w koncertowej wersji Come On In.

No i na zakończenie tego spotkania z sesyjnymi dokonaniami Boba Corritore będzie dokonanie produkcyjne, bowiem to będzie nagranie, w którym też usłyszymy harmonijkę ustną, ale będzie to harmonijka Kima Wilsona, który ze swoim zespołem wielokrotnie występował w słynnym Rhythm Room. No i na płycie Smoking Joint z 1999 roku znalazło się też kilka nagrań z koncertów Kima Wilsona w gościnnym lokalu Boba Corritore. A więc raz jeszcze Bob Corritore jako producent, a w roli głównej Kim Wilson z zespołem. Smoking Joint. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Zacne grono zgromadzone przy odbiornikach wita Jan Chojnacki, redaktor cyklu Bielszy odcień bluesa. Jeden z najbardziej zasłużonych dla europejskiego bluesa artystów, czyli Paul Jones, w lutym 2022 roku skończył 80 lat. I na swoje 80. urodziny wspólnie z przyjaciółmi, kolegami, artystami zgrupowanymi wokół hasła The Blues Band postanowił przypieczętować tę swoją okrągłą rocznicę wydaniem nowego albumu zespołu The Blues Band. Wygląda na to, że to jest nie tylko album jubileuszowy, ale być może, mam nadzieję, być może album pożegnalny. Nosi wręcz tytuł taki, który sugeruje, że być może będzie trzeba rozstać się z marzeniami o kolejnych płytach The Blues Band, bo płyta nosi tytuł So Long. Chociaż właśnie to So Long to jest takie bardziej na razie niż żegnajcie czy na zawsze. No więc miejmy nadzieję, że mimo iż The Blues Band odgraża się, że w 2022 roku odbędzie ostatnie trasy koncertowe, to nie zaprzestanie tak na dobre działalności, bo przecież wniósł w nasze dusze i uszy wiele dobrych emocji i wrażeń. I tak sobie pomyślałem, że tę audycję poświęcę w całości zespołowi The Blues Band, z którym wiążą mnie więzi nie tylko fana, ale powiedziałbym współpracownika. No i generalnie mam bardzo emocjonalny stosunek do ich muzyki, a także do nich samych jako do artystów. Na albumie So Long znalazł się też taki oto utwór, który może stanowić swojego rodzaju hasło, także i tej audycji. Come on, give me some blues, the blues band.

Żeby sięgnąć do korzeni grupy The Bluesmen, trzeba sobie przypomnieć, że taki trzon wykonawczy, czyli ten pierwszy rząd artystów, którzy stanowią The Bluesmen, to są muzycy, którzy nabierali ostróg bluesowych jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o Paulu Jonesie i jego wieloletnim przyjacielu i współpracowniku Tomie McGuinnessie. Obaj urodzeni na początku lat 40. ubiegłego stulecia, obaj skojarzyli się muzycznie na scenie i w studiach już w pierwszej połowie lat 60. Ale takim przypieczętowaniem ich wiecznej współpracy, można powiedzieć, był czas, kiedy obaj byli członkami słynnego zespołu Manfred Mann. Przypomnijmy sobie zatem, jak brzmiała ta formacja, która nie była z założenia formacją bluesową, ale w repertuarze jej zdarzały się, i to dosyć często, bardzo ubluesowione numery, jak chociażby i ten bluesowy standard Smokestack Lightning.

Podobnie jak Tom McGuinness i Paul Jones, także Dave Kelly, wokalista i gitarzysta grupy The Blues Band, nieco od nich młodszy, bo to jest rocznik 1947, zaczynał swoją karierę w latach 60. w około bluesowych formacjach brytyjskich. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza zespół o nazwie John Dummer Blues Band, w którym Dave Kelly już wtedy dał znać o sobie jako świetnym gitarzyście, zwłaszcza uprawiającym technikę slide, no a także wokaliście, a także jeszcze do tego autorze muzyki. Z tego właśnie czasu, z okresu współpracy z zespołem Johna Dummera przytoczę teraz utwór zatytułowany Lone Down Santa Fe, w którym to utworze Dave Kelly gra na gitarze, śpiewa, a towarzyszy mu także w chórkach jego zmarła niestety przedwcześnie siostra, też świetna blues woman, Joanne Kelly. Lone Down Santa Fe.

W 1979 roku Paul Jones we współpracy z Tomem McGuinnessem postanowił powrócić do swoich bluesowych korzeni na dobre i w ten sposób zaistniała idea sformowania orkiestry bluesowej, którą już wówczas nazwano po prostu The Blues Band. Do tej dwójki dołączył Dave Kelly, który wniósł ze sobą basistę Gary'ego Fletchera, no a także dołączył do nich perkusista Huey Flint, znany także z przeszłości, chociażby ze współpracy z Johnem Mayallem, czy też z duetem McGuinness-Flint. Nagrali album, który nie spotkał się ze specjalnym zainteresowaniem wytwórni płytowych, w związku z czym artyści postanowili sami wydać płytę w niewielkim nakładzie 3000 i zatytułować tę płytę The Blues Band Official Bootleg. Przyjęła się ta nazwa na tyle, że wzbudziła zainteresowanie już po wydaniu owych 3000 poważnych wydawców i od tej chwili w zasadzie przez następne 40 już ponad lat The Blues Band nie schodzi z kręgu zainteresowania blues fanów w Europie, a także i poza jej granicami. Z tego pierwszego albumu najbardziej chyba reprezentatywne nagranie nosi tytuł Flatfoot Sam. Nie dość, że jest ubluesowiony, to jeszcze bardzo skłania do gibania, tak jak to ma blues w swoim zadaniu. Flatfoot Sam, The Blues Band.

Kolejny album grupy The Blues Band, zatytułowany Itchy Feet, trafił już do 50 najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Nie albumów bluesowych, tylko w ogóle. No ale to był też czas, kiedy blues jeszcze był postrzegany jako ta forma muzyki, która może być traktowana jako dobro komercyjne. O czym teraz już trudno marzyć. Itchy Feet, oto tytułowe nagranie z tego albumu.

tych albumów w swojej karierze dyskograficznej grupa The Blues Band nagrała już kilkadziesiąt, wliczając to również te nie do końca oficjalne. Wśród nich znalazł się także album z 1995 roku zatytułowany Wireless. Zespołowi The Blues Band udało się uciec od standardowego wówczas określenia unplugged, czyli bez prądu, i w ten sposób podkreślili też swoją odmienność od komercyjnego standardu. Z albumu Wireless oczywiście w pełni akustyczne nagranie zatytułowane D-Day Blues. To jest kompozycja Dave'a Kellego.

0: Wtedy.
1: Szerokie zainteresowanie bluesową działalnością zespołu The Blues Band sprawiło, że w 1996 roku Rada Artystyczna Festiwalu Rawy Blues, w której uczestniczyłem, podjęła decyzję, żeby The Blues Band zaistniał na naszym fantastycznym, największym na świecie festiwalu bluesowym pod dachem. No i The Blues Band przyjechali i wystąpili. Wystąpili przed Coco Taylor. Występ ten został uwieczniony oczywiście za pośrednictwem kamer i urządzeń rejestrujących dźwięk. Irek Dudek im przekazał jedno i drugie. I tutaj koledzy z zespołu The Blues Band, troszkę niespecjalnie konsultując to z właścicielem nagrania, postanowili wydać wideo i fono na kasetach wideofonicznych i na płytach kompaktowych. Dzięki temu, proszę Państwa, stałem się słynny na całym świecie, bowiem zarejestrowano również na ścieżce dźwiękowej moje zapowiedzi z koncertu The Blues Band. Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem uwieczniony na międzynarodowych nośnikach bluesowego dźwięku. Z festiwalu Rawa Blues posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Green Stuff, jednego z najpopularniejszych w dorobku grupy The Blues Band.

Kilka lat po występie na Rawa Blues Festival The Blues Band postanowili zrealizować album wzbogacony o rozbudowaną sekcję dętą, bo zazwyczaj i grali, i nagrywali w swoim kwintecie. Z rzadka tylko korzystając z uzupełnień w postaci brzmienia klawiszy, czy też jakiegoś pojedynczego dęciaka. A tutaj mamy do czynienia z rozbudowanymi aranżacjami, które sprawiają, że na tej płycie, która nosiła tytuł Breast Up, The Blues Band brzmi rzeczywiście bogaciej. Co nie znaczy, że lepiej. Od po prostu trochę inaczej. Z albumu Breast Up, rok 1999, nagranie zatytułowane Velocity and Love. Oprócz rozbudowanej sekcji dętej, na klawiszach gra tutaj sam Georgie Fame.

W 2002 roku ponownie gościliśmy The Blues Band w Polsce i to jest szczególny dla Bielszego Cienia Bluesa moment w karierze tej audycji, bo The Blues Band uświetnił swoją obecnością i swoją muzyką koncert prowadzony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert z okazji 25-lecia istnienia Bielszego Cienia Bluesa. Przywołajmy fragment tego wydarzenia. Będzie to jedno z najbardziej oryginalnych nagrań zespołu The Blues Band, zresztą przewijającego się przez różne inne albumy. Tytuł tego nagrania Resting on Jesus. I to jest tradycyjna pieśń gospelowa, którą specjalnie dla potrzeb grupy The Blues Band zaaranżował Paul Jones. On zresztą jest tutaj głównym wykonawcą, harmonikarzem i wokalistą. Resting on Jesus, The Blues Band z koncertu 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa.

Już teraz w XXI wieku artyści z kręgu The Blues Band nie ustawali ani w koncertach, ani w działalności nagraniowej. Tak oto na przykład w 2015 roku zrealizowali album w całości poświęcony pamięci Raya Charlesa. Zatytułowali ten album Thank You, Brother Ray. Oto jak w ich wykonaniu brzmi jeden z pomnikowych numerów Raya Charlesa, Busted.

mówiłem o moich sentymentalnych związkach z The Blues Band, bo zaprzyjaźniłem się z tymi bardzo miłymi panami i od czasu do czasu wymienialiśmy się korespondencją, a w 2018 roku zrobili mi niezwykłą radość, wysyłając na moje urodziny w sierpniu tego roku nową płytkę z autografami wszystkich członków zespołu i z życzeniami urodzinowymi. Ten album nosił tytuł The Rooster Crowd. Z niego postanowiłem przypomnieć utwór zatytułowany New Skin Game Blues.

Album So Long, który, jak wspominałem na początku audycji, może być albumem pożegnalnym, ale nie musi, zawiera także dosyć niezwykłe nagranie, mianowicie bluesową wersję utworu znanego z repertuaru zespołu Bee Gees, To Love Somebody. W rolę wokalisty wcielił się Dave Kelly i rzeczywiście ten utwór nabrał bardzo bluesowego charakteru. To Love Somebody, The Blues Band.

0: Na koniec tego spotkania z muzyką grupy The Blues Band nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia raz jeszcze nagrania, które darzę ogromnym sentymentem, bo ilustruje ono entuzjazm i emocje, które niósł z sobą koncert grupy The Blues Band zorganizowany z okazji 25-lecia audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Ten koncert z 2002 roku zakończył się wspólnym wykonaniem słynnego hymnu bluesowego, czyli Sweet Home Chicago. Wspólnego, bo uczestniczyli w nim artyści z grupy The Blues Band i nasi przyjaciele z zespołu Jam. To był Pierwszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Panie i panowie, bracia i siostry, tego jeszcze nie było. Co tam te 25 lat? Czekaliśmy na to całą wieczność. Na to, żeby legendy polskiego bluesa zagrały wspólnie z legendami brytyjskiego bluesa. Dave Kelly, Adam Otręba, Beno Otręba, Zbyszek Czerwiński, Gary Fletcher, Maciek Balcar, Rob Townsend, Paul Jones, Jurek Styczyński, Tom McGinnis, Paweł Berger. Panie i panowie, Sweet Home Chicago!

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witajcie, bracia i siostry. Welcome to the show, brothers and sisters. Brothers, bracia, bo bracia dzisiaj będą głównym przedmiotem zainteresowania redakcji Bielszego odcienia bluesa. Bracia to takie określenie, które sugeruje więzy krwi między bohaterami dramatu, ale bracia mogą też sugerować pewne więzy poza rodzinne, a związane z pewnym wspólnym patrzeniem na rzeczywistość, zainteresowaniami, czy też po prostu taką jakąś artystyczną przyjaźnią. I właśnie takimi braćmi dzisiaj będę Państwa raczył w Bielszym odcieniu bluesa. A zaczniemy od Doobie Brothers, którzy nie są powiązani ze sobą żadnymi więzami krwi, ani nawet pokrewieństwa czy kuzynostwa, a swoją nazwę wzięli stąd, że wszyscy w czasie, kiedy rozpoczynali swoją karierę, żywili wielkie zainteresowanie i korzystanie z atrakcji pewnego wszystkim doskonale znanego zioła.

Doobie Brothers wystąpili w swoim chyba najbardziej znanym przeboju Long Trail Running. Tym razem to jest wersja już z XXI wieku, wzbogacona udziałem z gwiazdora muzyki country, czyli Tobiego Keitha, i naszego dobrego znajomego, czyli Huey Lewisa, który gra w tym utworze na harmonijce ustnej. Blues Brothers, The Blues Brothers. No tutaj wydawałoby się, że zahaczymy o pewną oczywistą oczywistość, ale właśnie nie, bo Blues Brothers to tytuł wydanego w 2020 roku albumu, który filmuje Junior Wells. Junior Wells od wielu lat gra w tak zwanej niebiańskiej orkiestrze, skąd więc nagranie z 2020 roku. Ano stąd, że jego spadkobiercy wspólnie z wydawcą, czyli firmą Kleopatra, postanowili przypomnieć kilkanaście wspaniałych popisów Juniora Wellsa, w których jego harmonika oprawia jego charakterystyczny wokal, ale uzupełnić Wellsowe dokonania przez współczesną warstwę uzyskaną tutaj dzięki technice nagraniowej. I tak oto powstał album, w którym zupełnie niespodziewanie Juniorowi Wellsowi towarzyszą tacy artyści jak Eric Gale, Tyler Bryant, Joe Louis Walker, Mike Zito, Popa Chubby czy Kirk Fletcher. Czyli wyjęto z oryginalnych nagrań harmonijkę i głos Juniora Wellsa, a do tego dodano współczesny podkład z atrakcyjnym gitarowym akcentem dołożonym przez 21-wiecznych wirtuozów tego instrumentu. Blues Brothers. Tym razem jako ów brat Juniora Wellsa zaprezentuje się Joe Louis Walker w słynnym Hoodoo Man Blues.

Trzej artyści, Doug Sam, Amos Garrett i Gene Taylor, absolutnie nie związani ze sobą żadnymi więzami krwi i chyba tylko od czasu do czasu bardzo rzadko razem występowali, trudno więc potraktować ich związek nagraniowy jako prawdziwy związek braterski. Zatem nazwali swoją pierwszą wspólną płytę, wydaną w 1987 roku, The Return of the Formerly Brothers. Formerly Brothers to są byli bracia, bowiem przy okazji ich solowych występów awizowano ich jako byłych i tutaj wyliczano liderów takich to a takich zespołów, byłych uczestników takich to a takich festiwali, czyli byli bracia, The Formerly Brothers. Z tego ich pierwszego wspólnego i ostatniego zresztą albumu posłuchajmy utworu zatytułowanego Drunk. Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.

Zapewne formacja o nazwie The Dawn Brothers, czyli Bracia Jutrzenki, nie jest najbardziej znaną formacją nawet dla wytrawnych słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Bo mimo iż nazywają się bardzo po angielsku czy nawet amerykańsku, to The Dawn Brothers to kwartet holenderski, w skład którego wchodzą muzycy o tak nie bluesowych nazwiskach jak Schwiedessen, Van Holt, De Vos czy Dueling. To kwartet, który nagrywa samodzielnie, a także od czasu do czasu towarzyszy innym wykonawcom, też z kręgu europejskich muzyków okołobluesowych. Z albumu firmowanego przez De Wolfa i właśnie Dawn Brothers posłuchamy sobie utworu zatytułowanego What Kind of Woman?

Kolejną formacją braterską, której członkowie nie są ze sobą powiązani więzami krwi, a tylko wspólnym zainteresowaniem muzycznym, to formacja The Barrelhouse Brothers. Krótkotrwała, założona w 2003 roku i w tym samym roku uległa rozwiązaniu, a w zasadzie została sformowana po to, żeby nagrać płytę o tytule Pick It Up, Pass It On. W skład tego zespołu wchodziło kilku znanych dosyć brytyjskich muzyków, jak chociażby Eric Bell, pochodzący z północnej Irlandii, który ma w swoim dossier udział w tak znakomitych orkiestrach jak Them czy Thin Lizzy. Kolejny znany uczestnik Barrelhouse Brothers to Noel Redding, czyli basista Jimiego Hendrixa, dwóch perkusistów, Corky Lane, czyli uczestnik słynnego zespołu Mountain, czy też tria West Bruce Lane, no i jeszcze jeden perkusista, John Coughlan, który jest jednym z współzałożycieli zespołu Status Quo. Spotkali się raz, nagrali kilkanaście nagrań i z tej właśnie sesji z 2002 roku The Barrelhouse Brothers wykonają Crazy About You Baby.

Kolejni wykonawcy, czyli The Hero Brothers, przedstawiają się w swoich materiałach promocyjnych jako bardzo amerykański, nawet nieco taki kowbojski zespół, który poznał się w tajemniczych okolicznościach, niewykluczone, że nawet wtedy, kiedy wszyscy członkowie zespołu byli więźniami amerykańskich zakładów penitencjarnych. Tymczasem jest to po prostu kwartet, czy też czasami kwintet, pochodzący ze Szwajcarii, a grający muzykę blues, rockabilly, country i od czasu do czasu też towarzyszący amerykańskim artystom, którzy przyjeżdżają na występy do Polski. Chyba byli też z Dave'em Herrero w Polsce. Dave Herrero występował i w Białymstoku, i w Olsztynie, i chyba jeszcze gdzieś na południu Polski, dobrych kilkanaście lat temu. No a skoro dzisiaj mówimy o więzach braterskich, niezwiązanych z autentycznym pokrewieństwem, to pomyślałem sobie, że przypomnę w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa właśnie The Hero Brothers z Dave'em Herrero w nagraniu Cheating Blues.

Słynny malijski muzyk Habib Koité i słynny amerykańsko-szwedzki muzyk Eric Bibb udali się kiedyś na wspólne poszukiwania muzyczne do ojczyzny Habiba, czyli do Mali. I tam dokonali nagrań, które następnie znalazły się na albumie zatytułowanym Bracia w Bamako, Brothers in Bamako. No a Bamako to przecież tak ważne miejsce w Mali, nie tylko ze względów administracyjnych, no ale chyba nawet przede wszystkim ze względów muzycznych. Z tej sesji Habiba Koité i Erika Bibba posłuchamy utworu zatytułowanego We Don't Care.

0: doing?
1: Z kolejną formacją, przyznam od razu, mam pewien problem. Nazywają się Didi's Brothers i kiedy teraz próbuję odnaleźć jakieś informacje o nich, to wydaje mi się, że być może jest to już formacja niefunkcjonująca pod tą nazwą. Będę zatem wdzięczny wszystkim tym, którzy mają lepszą orientację w tym zakresie ode mnie o jakiś sygnał w tej sprawie. Didi's Brothers to, sądząc z okładki płyty, którą jeszcze mam, braterstwo nieco egzotyczne, bowiem to jest on i ona. Nagrali w 2018 roku album zatytułowany From the Day Till Dawn, czyli od dnia aż do zmierzchu. I pamiętam, że prezentowałem tę płytę w Bielszym Odcieniu Bluesa, jeszcze w tym radiu, którego nie ma, i wtedy wydawało się, że jest to formacja żywa i działająca. No więc odnawiam tylko hasło Didi's Brothers bez większej nadziei, że potrafię to dobrze skomentować od strony faktograficznej, ale muzyczka nadal wydaje się być bardzo przyjemna. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany Give Me Some More.

końcu 2022 roku pożegnaliśmy już na zawsze Kima Simonsa, założyciela i przez wiele, wiele lat lidera słynnej formacji Savoy Brown. W 1974 roku, a więc wtedy, kiedy Savoy Brown był już bardzo uznaną marką na rynku, Kim Simmons związał się na jedną sesję nagraniową z dwoma innymi znakomitymi brytyjskimi gitarzystami, czyli z Millerem Andersonem i ze Stanem Webbem. Efekt tych nagrań znalazł się na albumie zatytułowanym Boogie Brothers. Ten tytuł, jak sądzę, dobrze oddaje ówczesny status tych muzyków i ich zainteresowanie takim właśnie bluesowo-boogie żywym graniem gitarowym. Z albumu Boogie Brothers utwór zatytułowany Highway Blues. Stan Webb, Miller Anderson i Kim Simmons.

The Slide Brothers to formacja, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Jest to w zasadzie tytuł albumu, którego inicjatorem jest słynny wirtuoz gitary slide, czyli Robert Randolph. I w 2013 roku właśnie Robert Randolph postanowił zgromadzić w studiu czterech znakomitych wirtuozów gitary slide: Calvina Cook, Obreya Genta i braci bliźniaków Chucka i Derricka Campbellów. Ci, którzy lubią brzmienie gitary slide, tej granej na kolanach, takiej czasami wydawałoby się związanej wyłącznie z muzyką country, może zadziwić sposób, w jaki to właśnie brzmienie jest wykorzystywane w kategoriach bluesa i muzyki gospel, bo wszyscy ci cztery instrumentaliści związani są na co dzień właśnie z muzyką gospel. The Slide Brothers zaprezentują się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w nagraniu słynnej kompozycji Elmora Jamesa The Sky Is Crying.

Braterstwo w bluesie może się przekładać także na braterstwo krwi, bo przecież blues może być bardzo istotnym elementem krwiobiegu artystów, którzy żyją tą muzyką. A tak właśnie było w przypadku Smoking Joe Kubka i Benoist Kinga. Tych dwóch artystów było nierozłącznie z sobą związanych przez wiele, wiele lat. W 2008 roku, jak gdyby podkreślając ten związek, postanowili zatytułować swój ówczesny album właśnie tą nazwą – Blood Brothers. To braterstwo krwi bluesowej podkreślimy w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nagraniem Don't Lose My Number. Smoking Joe Kubek i Benoist Kinga.

0: feel this way.
1: Czyżby takie braterstwo w bluesie było domeną tylko mężczyzn? No, wydaje się, że nie. Być może, że przyjdzie taki moment, w którym będzie można w bielszym odcieniu bluesa posłuchać także więzów siostrzanych związanych z bluesowym kołysaniem. No a żeby dać temu sygnał na zakończenie tego wydania naszej audycji, Eric Bibb, Maria Mulder i Rory Block w utworze zatytułowanym My Sisters and Brothers. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Skoro usłyszeli Państwo ten sygnał, to wszystko świadczy o tym, że na antenie Radia Baobab audycja Bielszy odcień bluesa. Jan Chojnacki mówi do Państwa przez radio, Radio Baobab. Nowe płyty czasami skłaniają mnie do szperania w przeszłości. Tak też zdarzyło się późnym latem 2025 roku, kiedy to pojawił się album I'm Just Johnny. Firmuje ten album Johnny Johnson, nieżyjący już od 2004 roku, fantastyczny współtwórca legendy rock'n'rolla, bo on obok Chucka Berry'ego tworzył właśnie podwaliny pod to, co potem stało się jednym z najistotniejszych elementów współczesnej popkultury. Rock and roll. Johnny Johnson towarzyszył Chuckowi Berry'emu, był dla niego inspiracją do wielu numerów, ale zawsze pozostawał w cieniu. Tymczasem sam też przecież wnosił wiele do muzyki i do legendy rock'n'rolla, czego doświadczali też współcześni i późniejsi wykonawcy, całe ich pokolenia. I oto album I'm Just Johnny prezentuje wcześniej niepublikowane nagrania Johnny'ego Johnsona z młodszymi od niego artystami, którzy chcieli mu w ten sposób oddać należną cześć i hołd. Wśród nich znaleźli się między innymi Bonnie Raitt i Bruce Hornsby. Posłuchajmy w ich wspólnym wykonaniu starego, dobrego standardu Let the Good Times Roll.

tym gronie znacznie młodszych od Johnny'ego Johnsona, no bo on urodzony w 1924 roku, artystów, którzy chcieli pokłonić mu się, uczestnicząc w sesji do nagraniu płyty I'm Just Johnny, znalazł się także Johnny Rivers. No, też nie młodziak już, bo 80-latek dzisiaj, który wielokrotnie w swojej twórczości interpretował to, co Johnny Johnson wspólnie z Chuckiem Berrym wcześniej wprowadzili w obieg świadomości artystów i blues i rock fanów na całym świecie. Wspólnie z Johnnym Johnsonem zdecydował się nagrać własną kompozycję, nazwał ją i zadedykował swojemu starszemu koledze Johnny Johnson Blues. Johnny Johnson i Johnny Rivers.

Gdyby byli Państwo zainteresowani no, takim bardziej bezpośrednim wideokontaktem z Johnnym Johnsonem, to zachęcam do zajrzenia do zbiorów internetowych. Tam jest zapewne dostępny film dokumentalny Hail, All Hail, Rock and Roll z 1987 roku, który został zrealizowany dla uczczenia 60. urodzin Chucka Berry'ego. No i oczywiście poza samym Chuckiem, Johnny Johnson jest tam dosyć znaczącą postacią, zwłaszcza jeśli chodzi o tę warstwę dźwiękową. Od czasu do czasu kamera zagląda też a to za kulisy, a to do takich bardziej kameralnych występów Chucka i Johnny'ego. Oto właśnie jeden z takich kameralnych zapisów, w którym poza samym Chuckiem Berrym i Johnnym Johnsonem usłyszymy, no, w zasadzie połowę Rolling Stonesów, bo będzie Keith Richards, będzie Chuck Lavelle, będzie Steve Jordan i Bobby Keys, no a do tego jeszcze Eric Clapton. Posłuchajmy, to stary, dobry blues, Mean Old World.

tym nagraniu brał udział także Keith Richards, który no, był admiratorem, jest nadal admiratorem twórczości i brzmienia fortepianu Johnny'ego Johnsona. Keith był współproducentem płyty filmowanej przez Johnny'ego Johnsona, wydanej w 1991 roku. Album nosi tytuł Johnny Be Bad. No i oczywiście pojawia się też tam Keith Richards ze swoją gitarą. Johnny Johnson i Keith Richards, Key to the Highway.

1988 roku Johnny Johnson w rewanżu pojawia się na płycie Keitha Richardsa zatytułowanej Talk is Cheap. Ten numer nosi tytuł I Could Have Stood You Up. Keith Richards, a w tle Johnny Johnson.

Na albumie Johnny Be Bad znalazły się też dwa nagrania z udziałem Erika Claptona. Oto jedno z nich. Oryginalny tytuł, trzeba przyznać. Blues numer 572. Nie jest dla mnie do końca jasne, czy chodzi o 572 blues nagrany przez Johnny'ego Johnsona, czy przez Erika Claptona. Eric Clapton i Johnny Johnson.

Clapton kilkakrotnie spotykał się podczas koncertów z Johnnym Johnsonem. Zaprosił go także na jedną ze swoich słynnych sesji w Royal Albert Hall. Pełni brzmienia dopełniają tutaj dodatkowo Buddy Guy i Robert Cray na gitarach, Richard Cousins na gitarze basowej i Jamie Oldacre na perkusji. Have you ever loved a woman?

0: Thank you.
1: Buddy Guy korzystał z towarzystwa Johnny'ego Johnsona jako pianisty na kilku swoich płytach. Z albumu Slipping In, 1994 rok, kolejny blues z numerem, tym razem 7-11. Buddy Guy, gitara, wokal, no a w tle też fortepian Johnny'ego Johnsona.

0: Thank you, fellas.
1: Do admiratorów twórczości Johnny'ego Johnsona należy także Steven Tyler, no i pozostali jego przyjaciele z grupy Aerosmith. Na najbardziej bluesowym albumie grupy Aerosmith, płycie Honking on Bobo, znalazł się też utwór, w którym słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona. Temperature.

No ale nie tylko klasycy i wielkie już uznane zespoły były zainteresowane wspólnym nagrywaniem z Johnnym Johnsonem. Już kiedy Johnny dobiegał 80, znalazł się w studiu wspólnie z 30-letnią wówczas Susan Tedeschi, która nagrywała album Wait For Me. A na płycie tej znalazła się też jej własna kompozycja I Fell In Love, w której słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona.

0: Na koniec spotkania z muzyką Johnny'ego Johnsona zapraszam Państwa na wzruszający duet dwóch 80-latków, którzy u schyłku swoich karier spotkali się w studiu. To Jay McShann, prawdziwa historia jazzu i bluesa z Kansas, no i właśnie Johnny Johnson, którzy przy dwóch fortepianach gaworzą i wspominają muzycznie najważniejszy utwór, który miastu Kansas został zadedykowany przez Libera i Stollera. Kansas City. Jay McShann i Johnny Johnson. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: It's fine with me. No problem. You know, I'd made that record of yours, Kansas City.

0: That'll work.
1: Yeah.
0: That'll work.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Od początku istnienia tej audycji, czyli od 1975 roku, staram się, żeby każda kolejna audycja była troszkę inna, odmienna od wszystkich poprzednich. No i od pewnego czasu przychodzą mi z pomocą moi patroni, czyli patroni Radia Baobab, którzy niestety zbyt mało aktywnie uczestniczą w akcji, którą staram się upowszechnić, w akcji przysyłania do Radia Baobab swoich ulubionych utworów, najchętniej z komentarzami, które ja potem umieszczam w audycji i uzupełniam jeszcze swoim bardziej lub mniej błyskotliwym komentarzem. Tak więc współautorem tej audycji będzie nasz patron, pan Marcin Olszewik, który zdecydował się przysłać list, nawet dosyć rozbudowany, zawierający jego propozycje repertuarowe do audycji. Zanim jednak przystąpię do prezentacji typów pana Marcina, wprowadźmy się w klimat, który zasugerował niejako pan Marcin Olszewik, proponując swoje pierwsze nagranie. Proponuję więc ten pierwszy odcień bluesa przy czarnej kawie. Czarna kawa bywała obiektem zainteresowania wielu kompozytorów i autorów tekstów w przeszłości. Myślę, że podobnie będzie też i w niedalekiej przyszłości, bo to jest napój, który cały świat przecież poważa i nic nie wskazuje na to, żeby miało się tu coś zmienić. Ale my pójdziemy tropem historycznym i zaczniemy od czarnej kawy, od Black Coffee, skomponowanej przez Webstera i Burka w Hen w zamierzchłej przeszłości. Wykonawczynią tego utworu też będzie bardzo zasłużona, no i też bardzo historyczna wykonawczyni, czyli Ella Fitzgerald. Jej wersja utworu Black Coffee była ulubionym nagraniem, ulubioną piosenką naszej słynnej noblistki Wisławy Szymborskiej, do tego stopnia, że w takim swoim ostatnim posłaniu do przyjaciół pani Wisława zażyczyła sobie, żeby właśnie to nagranie zostało zaprezentowane podczas pożegnania jej z tym światem. Ella Fitzgerald, Black Coffee.

Tak jak kawę można przyrządzić na wiele różnych sposobów, tak też i poszczególni twórcy utworów zatytułowanych Black Coffee podchodzą do tego bardzo indywidualnie. Taką indywidualnością niewątpliwie jest też Everlast, czyli Eric Schrody, niegdyś House of Pain, potem artysta samodzielny, niegdyś chrześcijanin, obecnie już wyznawca islamu. Posłuchajmy zatem, jak smakuje czarna kawa człowieka, który przechodził wiele przeobrażeń. Oto Everlast i jego wersja Black Coffee z albumu Eat at Whitey's.

Guy Davis, czyli postać bardzo istotna dla tych spośród fanów bluesa, którzy lubią takie bardzo tradycyjne, akustyczne, a jednocześnie powiązane z nieco z innymi gałęziami muzyki ludowej podejście do bluesa. A Guy Davis właśnie w tym się specjalizuje. W 2013 roku ukazał się album Guya Davisa zatytułowany Juba Dance i właśnie z tej płyty zaczerpnąłem jego wersję czarnej kawy. Black Coffee, Guy Davis.

Prezentowane dotychczas wersje utworów zajmujących się tematyką czarno-kawową były raczej dosyć stonowane i momentami wręcz liryczne. A to będzie wersja bardzo dynamiczna, bo też niektórzy twierdzą, że właśnie czarna kawa dodaje im energii i takiego pędu do aktywności w życiu. Myślę, że Tina Turner musiała tę piosenkę skomponować właśnie pod wpływem naprawdę mocnej czarnej kawy.

To był album Feel Good z 1972 roku, firmowany jeszcze wówczas przez Ike and Tina Turner, no ale do skomponowania tej wersji utworu zatytułowanego Black Coffee przyznaje się wyłącznie Tina Turner. I ta właśnie piosenka zainteresowała kiedyś inną wykonawczynię już z innego też pokolenia. A tą wykonawczynią jest Beth Hart. I teraz przechodzimy już do życzeń naszego patrona, pana Marcina Olszewika, który napisał w swoim liście do mnie tak. Piszę do pana w związku z apelem, który wystosował pan niedawno na antenie Baobabu odnośnie krótkiego bloczka od patronów, czyli utworów, które mogłyby uzupełnić program, i jeszcze do tego dołączył pan informację, że takich zgłoszeń dotąd zbyt wiele nie ma. No niestety przyznaję panu Marcinowi rację i bardzo proszę i będę jeszcze w trakcie tej audycji się przypominał. Jeżeli mają państwo pomysł na kilka własnych ukochanych, ulubionych albo po prostu wyszukanych i takich, które mają zadziwić nagrań, to bardzo proszę do mnie napisać, a ja chętnie wygrzebię je ze swojej biblioteki i zaprezentuję je wraz z Państwa komentarzem na antenie Radia Baobab. Proszę pisać do mnie pod adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. Prośby na pewno będą spełniane, a mnie to sprawi ogromną przyjemność, nie tylko dlatego, że będę poznawał Państwa bluesowe dusze, ale także dlatego, że to ułatwi mi skomponowanie programu kolejnej audycji. No ale teraz wracam do idei pana Marcina. Otóż pan Marcin pisze dalej tak. No dobrze, w takim razie taka propozycja ode mnie. Może tylko z drobną historyjką w tle. Otóż dawno temu w pewnym radiu, które jak pan, to znaczy ja, to kiedyś ładnie określił, prezentuje dziś nieco odmienną estetykę, usłyszałem utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Hart. Świetnie się to nazywa i do tego nieźle brzmi. I to jest właśnie pierwsze nagranie, które proponuje pan Marcin w swoim patronackim bloczku. Posłuchajmy Black Coffee, którą Beth Hart przyrządziła wspólnie z Joe Bonamassą.

Wracam do listu pana Marcina, który napisał, że utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Howard świetnie się nazywa i do tego świetnie brzmi. To sprawiło, że pan Marcin sięgnął szybko po dalszy repertuar Beth Howard i okazało się, że ten repertuar bardzo mu pasuje. Obok Black Coffee, pisze pan Marcin, odnalazłem szereg mocnych brzmień. W szczególności natomiast ujęły mnie dwa bardziej emocjonalne utwory. Po pierwsze, przejmujący Tell Her You Belong To Me, poświęcony trudnym relacjom Beth z jej ojcem. No to posłuchajmy Tell Her You Belong To Me, Beth Howard z albumu Better Than Home.

0: Jeszcze większe wrażenie niż Tell Her You Belong to Me wywarł na panu Marcinie utwór I'd Rather Go Blind. I to zwłaszcza ten w koncertowym wykonaniu, na przykład gdy na gitarze towarzyszy Beth Hart Jeff Beck. Podzielam w pełni opinię pana Marcina, że ta wersja jest rzeczywiście fantastyczna, że tutaj ten kontrapunkt pomiędzy gitarą Jeffa Becka i wokalem Beth Hart jest zupełnie niesamowity. Oto z albumu Live at the Hollywood Bowl I'd Rather Go Blind, Jeff Beck gitara, Beth Hart śpiew.
1: Thank you. So proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up.

Ta fascynacja utworem I'd Rather Go Blind w przypadku pana Marcina sprawiła, że zaczął drążyć problem autorstwa tego przeboju. I pisze pan Marcin: jakież było moje zdumienie, że utwór ten to jest po prostu cover, a stworzyła go i wykonywała dawniej Etta James, której, jak się okazało, w ogóle nie znałem, pisze pan Marcin. Szybko więc sięgnąłem po jej wersję i oniemiałem. Jakkolwiek wersja Beth jest świetna, to to, co zrobiła z tym utworem

0: Etta James to już jest mistrzostwo świata, a szczególnie jej wersja, znowu koncertowa, z albumu Blues in the Night Volume 2 – The Late Show. I to jest połączenie emocji z ogromnym poczuciem humoru w kontakcie z publicznością. Dodaje pan Marcin jeszcze, ach, jak ja chciałbym być wtedy na tym koncercie. No cóż, każdy z nas pewnie, słuchaczek i słuchaczy, chciałby być na takim koncercie, który z taką werwą prowadzi Etta James.
1: I think I'll do a country and western tune that I wrote. Rod Stewart recorded it. And it's a story about a girl that would rather go blind than to watch her man walk away from her. You know, this tune has a matter of fact, it sounds just like a country and western, and I think that's what it is. Because I always fantasize being a country and western singer. No shit. No.

0: I don't want to see.
1: To był blok wybrany przez pana Marcina Olszewika, naszego patrona, a ja zdopingowany jego zachwytem piosenką I Drive Go Blind zacząłem jeszcze bardziej drążyć i okazało się, że tak naprawdę to autorem tego utworu nie jest Etta, tylko współczesny jej artysta, z którym się przyjaźniła, o nazwisku Ellington Jordan, znany bardziej jako Fuji w okresie, kiedy był aktywny. I otóż on pierwszy zanucił kiedyś Ecie tę piosenkę. Ona troszkę zmieniła tekst i wydała to jako utwór będący ich wspólnym dziełem. No ale Fuji, czyli sam pan Ellington Jordan, także nagrał kiedyś tę piosenkę i można to potraktować jako oryginał. Posłuchajmy zatem. Rok 1969, Ellington Jordan i jego oryginalna wersja, troszkę pod innym tytułem, I'd Rather Be a Blind Man.

No i tak, żeby jeszcze nie rozstawiać się z imieniem Eta, pomyślałem sobie, że zaprezentuję Państwu krótki, bo trzynagraniowy blok w wykonaniu artystki, która też ma na imię Eta, nazwisko prawie że identyczne, bo nazywała się ona Eta Jones i była bardzo cenioną wokalistką jazzową w latach 50., 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Nie osiągnęła nigdy aż takiej popularności jak Eta James, ale niewątpliwie w jej twórczości okołodżezowej były sygnały, że bluesowa materia też nie jest jej obca. No więc proszę posłuchać trzech krótkich nagrań, bo takie wtedy się nagrywało w wykonaniu Ety Jones. Będą to kolejno Overwork Blues, G-Baby, Am I Good to You i Blues to End All Blues. Panie i panowie, Eta Jones.

better keep away from me. So

Na zakończenie tej audycji przypomnę raz jeszcze moją gorącą prośbę do patronek i patronów, żeby od czasu do czasu, a niech to będzie jak najczęściej, przysyłać do mnie swoje życzenia muzyczne w postaci listy kilku swoich ulubionych i upatrzonych nagrań. Najlepiej, żeby było to opatrzone również Państwa komentarzem. No a ja to bardzo chętnie, jak to mówią, wyemituję, coś tam jeszcze do tego dorzucę i będziemy się dzięki temu świetnie wspólnie bawić w Radiu Baobab. Proszę do mnie pisać na adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. A na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedna wersja Black Coffee, tej kompozycji, której autorką była Tina Turner. I myślę, że większym przebojem z tej właśnie kompozycji stało się nagranie grupy Humble Pie, która w 1973 roku ze Steve'em Marriottem jako głównym wokalistą właśnie nagrała Black Coffee. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. Jak zwykle zresztą. I rozpoczynamy od nagrania, które o tyle jest nietypowe, że jest to pierwsza znana mi wersja kobiecej interpretacji znanego numeru Leona Russella zatytułowanego Living in the Palace of the King.

Living in the Palace of the King. Utwór, który wykonywało wielu, wielu artystów w ślad za autorskim wykonaniem Leona Russella. Ale to jest wykonanie kobiece, jak Państwo słyszeli. Autorką tego wykonania jest Shawn Murphy. Wokalistka jakoś niedoceniona przez świat, bardzo niesłusznie, bo ma głos wspaniały, bo ma w sobie mnóstwo dynamizmu i entuzjazmu do tego, co wykonuje, a dotychczas jakoś nie udało jej się przebić na te poziomy, na które zasługuje. Cenią ją sobie bardzo artyści pierwszoplanowi, tacy chociażby jak nasz ulubiony Eric Clapton, z którym śpiewała w chórkach. Znana jest też jej wieloletnia współpraca ze znakomitym amerykańskim zespołem Little Feat. No ale przecież Shawn Murphy to przede wszystkim artystka solistka. Nagrywa często płyty i są to płyty z mojego punktu słyszenia bardzo, bardzo dobre. Płyta, która ukazała się w końcu lata 2020 roku, nosi tytuł Flame Still Burns, czyli płomyk ciągle się pali. I myślę, że chodziło o to, że Shawn Murphy podtrzymuje właśnie tą swoją płytką płomyczek dobrze funkcjonującego bluesowego grania i śpiewania. Z albumu Flame Still Burns jeszcze dwa nagrania zróżnicowane w swoim klimacie. It's Not My Cross to Bear to utwór z repertuaru Grega Allmana, a zaraz potem z repertuaru Charlie'ego Richa utwór pod tytułem Don't Put No Headstone on My Grave. Shawn Murphy.

Wspomnijmy teraz piękne lato 2018 roku, a konkretnie dzień 6 lipca. Na dużej scenie przy ratuszu podczas Suwałki Blues Festival tak grał Nuno Mindelis ze swoim zespołem.

0: Trochę nietypowych rytmów dla Bielszego Cienia Bluesa i też dla Suwałki Blues Festival, no ale Nuno Mindelis wniósł w ogóle dużo niespodziewanych elementów swoim występem na Suwałki Blues Festival w 2018 roku. Masz Kanada to utwór, który należy do podstawowej literatury muzyki latynoamerykańskiej. A dlaczego o tym właśnie klimacie teraz mówię? Ano dlatego, że ukazała się jesienią 2020 roku nowa płyta Nuno Mindelisa zatytułowana Angola Blues. Ale ku zdziwieniu pewnie części z Państwa nie jest ona wypełniona angolańskimi elementami. Wręcz przeciwnie, jest tam sporo nawiązań do muzyki brazylijskiej. Proszę posłuchać. Birim Birim to Nuno Mindelis w towarzystwie Airto Moreiri.
1: Olelelele, de madrugada vai chegar.

ale oczywiście na płycie, która nosi tytuł Angola Blues, nie może zabraknąć także nawiązań do kultury muzycznej Czarnego Lądu. Z albumu tego teraz zaprezentuję utwór zatytułowany Cabinda. Nuno Mindelisowi towarzyszy Jessica Arreaz.

Zapowiadany na październik 2020 roku album Shimiki Copeland zatytułowany Uncivil War jest płytą niezwykłą w dorobku fonograficznym tej artystki, no bo zrealizowany przez współpracujących z nią artystów, którzy na co dzień z bluesem niewiele mają wspólnego. Ale może dlatego ten album nabrał dodatkowych walorów właśnie poprzez swoją rozmaitość i w ujęciu instrumentacji i aranżacji, no a przede wszystkim w doborze repertuaru. Prezentowałem już w tym cyklu utwór tytułowy, czyli Uncivil War, a teraz pora na utwór zatytułowany Walk Until I Ride. To kompozycja współproducenta tego albumu, czyli Willa Kimbrough, a wiodącą rolę instrumentalną poza samym Willem, który gra na gitarze, spełnia tutaj Jerry Douglas, instrumentalista z kręgu steel guitar, banjo, no wszystkich innych gitar także, ale głównie kojarzący się i specjalizujący się w muzyce około country, około bluegrass i około Nashville.

Album Uncivil War jest nasączony różnymi nietypowymi dla dotychczasowych dokonań Shimiki Copeland elementami. Jest także rozmaitość gości zaproszonych na tę okazję do studia, bo jest tutaj i Kingfish Ingram, który pięknie gra na gitarze. No, jest w utworze, który rozpoczyna tę płytę, Jason Isbell. No i na koniec też słyszymy w jednym z nagrań Steve'a Cropera. Ale w tej audycji jeszcze przez chwilę zatrzymajmy się przy współpracy ale w tej audycji zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy współpracy Shimiki Copeland z Jerrym Douglasem. Oto kolejne nagranie, w którym jego steel guitar pięknie brzmi. No Heart at All. Shimiki Copeland i Jerry Douglas.

A skoro już jesteśmy przy Jerrym Douglasie, to teraz będzie krótka wiązanka kilku jego nagrań, w których on ze swoją gitarą towarzyszy innym artystom, którzy zapewne są dużo bliżsi i lepiej znani słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa. Oto duet Jerrego Douglasa z Johnem Fogertym w nagraniu Swing Blues, a chwilę potem tenże Jerry Douglas z Dirkiem Traxem wykonają She Makes Me Want to Sing. No i na koniec jeszcze nietypowa postać dla bluesa, ale w ostatnich latach okazało się, że właśnie w tym klimacie on się świetnie sprawdza. Mówię o Johnie Oatesie. I John Oates w duecie z Jerrym Douglasem wykona utwór pod tytułem The Head That Wears the Crown.

W innych audycjach Radia Baobab wspominałem już o niezwykłym dosyć przedsięwzięciu firmowanym przez Robina Trauera, gitarzysty bardzo zasłużonego dla brytyjskiej sceny gitarowo-okołobluesowej. Płyta United State of Mind, na której Robin Trauer występuje jako tło gitarowe dla Maxi Priesta, jest albumem rzeczywiście nietypowym i w jego dyskografii, i myślę, że także w dyskografii Maxi Priesta, bo to z kolei przecież jeden z najbardziej znanych wykonawców współczesnej muzyki reggae w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jednemu i drugiemu dobrze zrobił taki miks współczesnego bluesa i współczesnego reggae. Oto z albumu United State of Mind Robin Trauer z Maxi Priestem, Walking Wounded.

I na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa utwór nawiązujący niejako do przewodniego hasła naszego cyklu. It's only the blues. Grać będzie na gitarze i do tego po swojemu poszeptywać Snowy White. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Redakcja Bielszego odcienia bluesa w pełnym składzie, czyli Jan Chojnacki, wita słuchaczki i słuchaczy Radia Baobab na cotygodniowym bluesowym spotkaniu, które dzisiaj rozpocznę od stwierdzenia wielokrotnie już powtarzanego, zdaje się, przeze mnie na tych właśnie falach, że ocean muzyczny jest tak nieogarnięty i tak olbrzymi, że zaskakuje co pewien czas nawet tak wydawałoby się zaangażowanego w to, co kocha redaktora jak ja, niespodziankami. Taką właśnie niespodzianką było zetknięcie się z zespołem Night Losers, który istnieje już od 1994 roku, a tymczasem dopiero jesienią 2021 roku trafia do mnie ich płyta, i to nie pierwsza płyta już tego zespołu. Album nosi tytuł Cinstelor, czyli Szanuj to. I ten szacunek, jak sądzę, wyrażają członkowie grupy Night Losers korzeniom muzyki, którą uprawiają. A te korzenie są bardzo rozbudowane, bo z jednej strony grają swoją ludową muzykę transylwańską, no ale z drugiej strony ta muzyka jest tylko swojego rodzaju ramą do kultywowania w najlepszej bluesowej tradycji. To świetne połączenie dwóch gatunków muzyki ludowej, bluesa i muzyki związanej z rejonem Europy Środkowo-Wschodniej. Na albumie Cinstelor znajdujemy wyłącznie utwory znane już z przeszłości, czyli nawet niektóre z nich określane mianem standardów. Są to bluesy amerykańskie, które dzięki niezwykłej inwencji członków zespołu Night Losers nabierają zupełnie nowego, bardzo atrakcyjnego wymiaru. Proszę posłuchać, jak Night Losers wykonują tradycyjnego bluesa zatytułowanego Mary Ann.

skrzypce są bardzo istotnym elementem folkloru Transylwanii, stąd też ich brzmienie w nagraniach realizowanych przez Night Losers jest dosyć oczywiste. Ale sposób, w jaki skrzypce są wkomponowane w muzykę Night Losers, no, jest niewątpliwie bardzo oryginalny. I tak oto Night Losers sprawili, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy skrzypków w klimatach bluesowych. Polskie związki ze skrzypcami w bluesie są dosyć oczywiste. I takim najbardziej oczywistym chyba przykładem jest długoletnia kariera grupy Krzak związana z Jankiem Błędowskim i jego skrzypcową wirtuozerią. Od pewnego czasu nie nagrywają już razem i nie koncertują, ale Błędowski nadal pozostaje aktywny i choć mieszka na stałe w Niemczech, koncertuje i nagrywa z rodakami. Ci koledzy Błędowskiego to Arek Błeszyński, gitarzysta, wokalista, który także zajmuje się programowaniem perkusyjnym, Achim Żychoń, basista i Jan Szczepański, harmonijkarz. Janek, oczywiście mówię o Błędowskim, gra na skrzypcach. I razem utworzyli formację, którą nazwali bardzo skomplikowanie The Blair Witch Blues Project Cologne. Nagrali już w tym składzie dwie płytki i właśnie z albumu z 2021 roku chciałbym teraz zaprezentować Państwu skrzypcową wersję kompozycji Arka Błeszyńskiego zatytułowaną Crazy Boogie.

Szczególnym sentymentem ja osobiście darzę brzmienie skrzypiec, na których grywał Clarence Gatemouth Brown. Być może dlatego, że byłem świadkiem jego fantastycznego koncertu w Royal Albert Hall w Londynie, kiedy to był tak zwanym supportem przed koncertem Claptona. I występ Clarence'a Gatemouth Browna wywarł na mnie ogromne wrażenie. Clarence Gatemouth Brown to artysta zupełnie niezwykły, bo nie dość, że był bardzo wszechstronnym instrumentalistą, grał na skrzypcach, na gitarze, na paru jeszcze innych instrumentach, fantastycznie śpiewał, komponował, był bandliderem, grywał bluesa, grywał muzykę okołorockową, grywał muzykę country i wszędzie tam odnajdywał się jako ktoś bardzo własny, bardzo oryginalny. I taką też postać Clarence'a Gatemouth Browna zapamiętałem i dlatego dzisiaj chciałbym rozbudowaną bardzo wersję Leftover Blues przedstawić, a będzie to wersja z jednego z koncertów Clarence'a Gatemouth Browna w Austin w Teksasie, w którym to mieście wielokrotnie występował i które to miasto darzył wyjątkową muzyczną sympatią, zresztą z wzajemnością. A więc Clarence Gatemouth Brown, Leftover Blues.

0: Thank you.
1: Pozostańmy teraz jeszcze przez czas dłuższy właśnie w klimacie takiego pięknego, rzewnego, czasami nawet wyciskającego łzy kołysania bluesowego, w którym skrzypce odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. Wszyscy fani Johna Mayela pamiętają zapewne album USA Union, w realizacji którego miał znaczącą rolę inny znakomity amerykański skrzypek, czyli Don Sugarcane Harris. To artysta, który współpracował z wieloma bardzo różnymi gatunkami muzyki okołorockowej, grywał z Frankiem Zappą, grywał z jazzmenami, nagrywał też własne płyty, a John Mayall skorzystał z jego niezwykłego talentu i dzięki temu właśnie na albumie USA Union znalazł się znakomity, kołyszący blues zatytułowany Crying.

Skrzypce zwane skrzypkami albo fiddle są dosyć charakterystycznym instrumentem dla muzyki country. Charlie Daniels był jednym z głównych bohaterów skrzypcowego grania w historii tej części muzyki country, która porusza mnie bardziej, czyli tej, która nawiązuje a to do rock'n'rolla, a to do bluesa. A Charlie Daniels właśnie świetnie kojarzył w swojej sztuce wszystkie te elementy. I w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie Charlie'ego Danielsa. Po pierwsze w jego najbardziej znanym i standardowym utworze, czyli The Devil Went Down to Georgia, chociaż nie w tej takiej podstawowej aranżacji, ale nieco odmienionej. A do tego jeszcze dolepimy skoczne Boogie Woogie Fiddle Country.

Janek Błędowski oczywiście to nie jedyny skrzypek, który zaznaczył swoją wirtuozerię w bluesowym środowisku. Janek Gałach równie pięknie kontynuuje tę tradycję. No a przecież mamy także i Irka Dudka, który od czasu do czasu demonstruje swoje przywiązanie do instrumentu, od którego zaczynał swoją muzyczną edukację. W latach 90. udało się Dudkowi zrealizować ideę zagrania i nagrania bluesa z dużym składem smyczkowym, a więc nie tylko ze swoimi własnymi skrzypeczkami, ale także z rozbudowaną orkiestrą, którą nazwał wówczas Irek Dudek Symphonic Blues. Jeden z koncertów tego właśnie składu został zarejestrowany w Niemczech i ukazał się na płycie zatytułowanej New Vision of Blues. Z tego albumu piękny, kołyszący blues o bardzo prostym tytule. Blues A. Oto Irek Dudek, Symphonic Blues.

Jednym z pionierów skrzypcowego grania w klimatach około bluesowych był Papa John Creech, artysta, który debiutował bardzo, bardzo wcześnie w kontekście tych dźwięków, którymi my się tutaj zajmujemy, bo grywał już z Louisem Armstrongiem i ze swingowymi orkiestrami lat 30. i 40., kiedy wybuchła rewolucja Flower Power i zaczęły powstawać zespoły grające taką właśnie kwiatową muzykę. Papa John Creech dołączył do kilku składów związanych z taką właśnie stylistyką, a najbardziej chyba znanym okresem współpracy był jego udział w koncertach i nagraniach Jefferson Airplane. Papa John Creech nagrywał także własne płyty i oto z albumu zatytułowanego po prostu Papa Blues z 1996 roku Papa John Creech zagra teraz utwór tytułowy.

Kolejny skrzypek, który porusza się bardzo sprawnie w wielu aspektach współczesnej muzyki, bo to i country, i bluegrass, i muzyka klasyczna, no a także od czasu do czasu brzmią w jego koncertach i nagraniach kołyszące nuty bluesowe. W 2006 roku ukazał się album zatytułowany Heroes, Bohaterowie, i ci bohaterowie to są właśnie znani skrzypkowie amerykańscy, którzy zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu sterowanym przez Marka O'Connora, i wśród nich znalazł się także Vassar Clements, inny wirtuoz skrzypcowego grania z Ameryki. W ich wykonaniu usłyszymy standard standardów, czyli The House of the Rising Sun, Mark O'Connor i Vassar Clements.

I zepnijmy teraz to skrzypcowe wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Night Losers. Oto rumuńscy innowatorzy bluesa transylwańskiego w standardzie Shake, Rattle and Roll. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja powstaje w dniu 78. urodzin Erika Claptona, artysty, który niewątpliwie może być poczytywany za jednego z patronów tego cyklu, cyklu Bielszego odcienia bluesa. To jubileuszowe spotkanie z Erykiem Claptonem będzie przebiegało w oparciu o niezwykłe zupełnie wydawnictwo, które nosi tytuł Six String Stories by Eric Clapton, czyli historia sześciu strunowców według Erika Claptona. To wydana w 2011 roku książka, w zasadzie album, licząca 376 stron, ważąca prawie 2 kg, bogato ilustrowana, no i przede wszystkim opisująca dzieje najbliższych przyjaciółek Claptona. Nie jego słynnych kochanek, tylko jego gitar. W tej książce Clapton opowiada o swojej legendarnej karierze przy okazji komentowania najważniejszych narzędzi jego rzemiosła, czyli gitar. Tutaj po raz pierwszy w tym dziele zebrano instrumenty, które Clapton sprzedał na trzech wielkich aukcjach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erika Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Erikowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berry'emu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. We Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ricka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

Niewątpliwie najsłynniejszą gitarą Claptona jest Fender Stratocaster z 1950 i 57 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. I kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Bielszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Bielszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki wita wszystkie patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy, a przede wszystkim jednego, słuchacza patrona, któremu dedykuję pieśń napisaną specjalnie dla niego. Wiele, wiele lat temu, ale za to przez znakomitego twórcę. Oto, panie i panowie, An Old Song, czyli pieśń sowy.

An Old Song, kompozytor Alan Wilson, jeden z współliderów i współzałożycieli grupy Can't Heat. Ten akcent dotyczący ptaka sowy jest związany z tym, że dzisiejszą audycję w dużej mierze przygotował jeden z naszych patronów, pan Mariusz Sowa, który często występuje też jako nasz towarzysz na forach społecznościowych związanych z moimi audycjami. No i wreszcie po wielu, wielu, nie wiem, chyba latach nawet, zdecydował się pan Mariusz napisać do mnie jako zacny patron, proponując swoje ulubione piosenki, pieśni i nagrania do zaprezentowania w audycji Bielszy Odcień Bluesa.

Fanfary dla patrona. Jak napisał pan Mariusz, wreszcie zdobyłem się na to, żeby wysłać maila z moimi propozycjami do pańskiej audycji, które często pan gra w związku z podziękowaniami dla patronów. Pan Mariusz trafił na Radio Baobab już dobrych kilka lat temu, no i nadal słucha naszych audycji. No i teraz wreszcie zdecydował się zaproponować swój wybór, bo przypominam też wszystkim Państwu, że każda patronka i każdy patron mogą napisać do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z wnioskiem o zaprezentowanie wybranych przez nich piosenek. Ile tych piosenek ma być? Tak dokładnie to ja nie określam. Oczywiście lepiej, żeby to nie było 150, ani nawet 64. Lepiej, żeby to było kilka. No, powiedzmy tak, góra do 10, żebym miał z czego wybierać. Pan Mariusz wybrał tych piosenek kilkanaście, ale napisał, że nie oczekuje, że ja zagram to wszystko, ale liczę na mój gust i pan Mariusz wierzy, że coś z tego będzie się nadawało do zagrania w czasie audycji. Dodaję na koniec, ciekaw jestem pańskiego wyboru. Oto mój wybór, panie Mariuszu. Zaczniemy od Drzewa Oliwnego grupy Krzak. To niewątpliwie jeden z najbardziej zasłużonych dla naszego około bluesowego grania zespołów w Polsce. Dlaczego Drzewo Oliwne, tego pan nie wyjaśnia, ale pewnie dlatego, że została ta pieśń bez słów nagrana w takim, powiedziałbym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Krzak. No więc zanurzmy się teraz w tę polską krzakową tradycję. Drzewo Oliwne.

Ten wybór naszego patrona, pana Mariusza Sowy, będzie w dużej mierze odbiegał od standardowego strumyka pierwszego odcienia bluesa, bo nie będą to zazwyczaj bluesy sensu stricto, ale oczywiście będą to utwory, które korzeniami swoimi tkwią głęboko w tej właśnie bluesowej tradycji i nawiązują też do hasła naszej audycji, czyli do pierwszego odcienia bluesa. Oto następny wybór pana Mariusza, tym razem to SBB. To nagranie z 1980 roku, z takiego czasu, kiedy zespół SBB z Tria przekształcił się na pewien czas w kwartet, bo dołączył do zespołu wówczas Sławomir Piwowar, który niewątpliwie wzbogacił jeszcze i tak niesłychanie urozmaicaną warstwę muzyczną SBB. W tym składzie zespół nagrał album zatytułowany Memento z banalnym tryptykiem, a pan Mariusz wybrał z tego albumu utwór zatytułowany Moja Ziemio Wyśniona, SBB.

Oczywiście wybory pana Mariusza to nie wyłącznie nagrania z repertuaru polskich wykonawców około bluesowych, bo też pozostałe będą już wywodziły się ze świata. Na początek Chris Rea, który w 2005 roku dokonał rzeczy, wydałoby się, niemożliwej. Nagrał oraz opublikował jednocześnie w jednym zbiorze, w jednym wspaniałym boksie tak zwanym, 13 płyt poświęconych korzeniom bluesa. Na każdej z tych płyt inny gatunek bluesowy według własnego pomysłu Chrisa Rea. Polecam Państwu też śledzenie naszej ramówki, bo od czasu do czasu powtarza się w niej audycja, w której Chris Rea w rozmowie z prowadzącym tę audycję, czyli ze mną, opowiada o tym, jak ta płyta powstawała. Jest to dogłębna analiza autorska wszystkich 13 płyt, które znalazły się na tym zbiorze, który nosił tytuł Blue Guitars. A pan Mariusz Sowa z tego zbioru wybrał album Country Blues, a z tego albumu utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49. Chris Rea według wyboru pana Mariusza Sowy.

O ile ten wybór, czyli nagranie Chrisa Rea, to jest nawiązanie do najbardziej podstawowej, korzennej tradycji bluesowej, o tyle następne nagranie już tylko swoimi korzonkami sięga do bluesowej tradycji. Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me? Joe Cocker miał w swoim repertuarze kilka bluesów. Ten utwór jest konwencji pop bluesa, ale niewątpliwie kołysze. Oto Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me?

Pierwsze dwa nagrania wybrane przez pana Mariusza wywodziły się z kręgu twórców rodzimych. Te następne to repertuar światowy, chociaż właśnie w tym przypadku można powiedzieć, że jest pewne polonikum, bo Richie Sambora, który za chwilę zagra Stranger in This Town, przecież chwali się swoimi polskimi korzeniami.

Teraz na chwileczkę przerywam prezentację wyboru pana Mariusza Sowy, naszego patrona, żeby zadedykować mu kolejną piosenkę z Sową w tytule. Oto dwaj zasłużeni starzy, dobrzy bluesmeni, Frank Frost i Sam Carr w utworze zatytułowanym Old Head Woman Part 2, czyli Kobieta z głową sowy, część druga.

Ten wybór pana Mariusza Sowy ucieszył mnie najbardziej. Mianowicie zażyczył sobie pan Mariusz zaprezentowania utworu Devil Come Down Sunday w wykonaniu Derka Millera. Posłuchajmy zatem tego utworu, a potem rozwinę moją myśl, swojego rodzaju żal, pewnie do samego siebie, że Derek Miller dopiero teraz debiutuje w pierwszym odcieniu bluesa.

Derek Miller, gitarzysta, wokalista, kanadyjski Indianin. Świetny interpretator elektrycznego bluesa, którego nagrania z zaledwie dwóch płyt dotarły do moich uszu, jest dla mnie postacią tajemniczą. Próbowałem, dzięki przypomnieniu przez pana Mariusza, dotrzeć do jego szerszej biografii i do twórczości. Jest to rzecz w zasadzie niewykonalna. Bardzo bym był więc wdzięczny może samemu panu Mariuszowi albo komukolwiek z państwa, kto mógłby naprowadzić mnie na trop śladów twórczości Dereka Millera w XXI wieku, bo choć posługuję się dosyć sprawnie internetem, moje poszukiwania spełzły na niczym. Ale oczywiście dwie płyty Derka Millera mam i oto fragmenty każdej z nich. Z albumu The Dirty Looks, rok 2006, Mystery Train, i ze wcześniejszej o 4 lata płyty zatytułowanej Music is the Medicine, nagranie tytułowe. Derek Miller.

To wydanie pierwszego odcienia Bluesa, prawie w całości wypełnione wyborem naszego patrona, pana Mariusza Sowy, kończymy kolejną pieśnią dedykowaną jemu właśnie. Hank Snow, jeden z gigantów muzyki country, pokłoni się panu Mariuszowi piosenką zatytułowaną The Owl and I, czyli Sowa i ja. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita nieco alergicznie zatkany Jan Chojnacki. Audycje pod tym hasłem zazwyczaj mają jakąś myśl przewodnią. Ta będzie miała myśl przewodnią pod tytułem odkrycia. Bowiem żeglując sobie po internecie wielokrotnie natykam się na utwory, na wykonawców, na płyty, na poszczególne nagrania, które stają się dla mnie czymś niespodziewanym, czymś odkrytym, czymś, czego wcześniej nie znałem. I właśnie teraz chciałbym z Państwem wspólnie prześledzić 10 przypadków takich odkryć, których doznałem w pierwszym kwartale 2025 roku. Niektóre z nich będą miały charakter w miarę nowy, czyli z trzeciego dziesięciolecia XXI stulecia, ale znajdą się też takie, które są nieco bardziej czasowo odległe. A zaczynam od artysty, który występuje jako Angel White. Pojawił się dosyć niedawno na scenie muzycznej tej profesjonalnej, chociaż wcześniej znany był jako busker, czyli ten, który grywa na ulicy za pieniążki, a czynił to w Dallas w Teksasie. Sam określa swoją muzykę jako tę, która łączy szorstkość i robotniczy charakter muzyki country z emocjonalną głębią i pięknem muzyki soul. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, to tak troszkę jakby Willie Nelson współcześnie spotkał się z Otisem Reddingiem. No ale do tego dochodzą też różne bardzo współczesne rozwiązania aranżacyjne, w których Angel White pokazuje niemal mistrzostwo. Album nosi tytuł Ghost of the West, a z tej płytki usłyszą Państwo Angela White w nagraniu House of Cards.

Kat Eaton, Brytyjka z Londynu, nie jest w zasadzie dopisana do konkretnej półki bluesowej, ale niewątpliwie jej muzyka jest osadzona w tych właśnie korzeniach i uwiodła mnie taką swoją jakąś prostotą i naturalnością. Kat Eaton wspólnie ze swoim mężem, gitarzystą, układają piosenki i starają się je później ułożyć w pełny album. Pierwszy z nich ukazał się w 2024 roku, nosi tytuł Honestly i z tej właśnie płytki Kat Eaton, czyli moje odkrycie, zaśpiewa Addicted.

Kolejne moje odkrycie z 2025 roku to holenderska formacja bluesowa, która występuje pod nazwą Wildman Blues Band. Nie wiem, skąd zaczerpnęli ową dzikość w nazwie, ale grają po prostu bardzo tradycyjną formę muzyki bluesowej, taką formę, która byłaby chyba do przyjęcia także na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a taką wiodącą postacią, wbrew, że tak powiem, nazwie zespołu, jest wokalistka Saskia Denise. Bardzo ekspresyjna, czasami może nawet za bardzo, no ale niewątpliwie ma ten głos potencjał. Wildman Blues Band zaprezentują się w nagraniu zatytułowanym Crying.

Chorwacja wydaje się nie bardzo przystosowana do zadziwienia świata okołobluesowymi osiągnięciami. Artyści mają świadomość, że to, że są z Chorwacji, może wywoływać pewne zdziwienie słuchacza nieprzygotowanego na to ich miejsce pochodzenia. Nawet na swojej stronie internetowej używają takiego oto porównania, że blues band z Chorwacji to pewnie coś takiego jak grupa punkowa z Etiopii dla słuchacza niezorientowanego. A według mnie She Brought Me Gasoline, ten zespół, to bardzo udana wersja przeniesienia współczesnej Amerykany na teren europejski. Stoi za tym przede wszystkim lider tego zespołu, pan, który nazywa się Christian Keveshevich, i on jest dostarczycielem repertuaru dla zespołu. Proszę posłuchać, jak brzmi współczesna chorwacka Amerykana. Utwór nosi tytuł Long Rivers.

Teraz wracamy już z moimi odkryciami na grunt amerykański, a konkretnie na zachodnie wybrzeże do Oregonu. W Portland, Oregon od dobrych kilku lat działa formacja, która nosi nazwę Kim Field and the Perfect Gentleman. Kim Field to wokalista, harmonikarz i lider tego zespołu. Prezentują bogate brzmienie, bo poza standardowym, że tak powiem, gitarowo-perkusyjnym jest też udział instrumentów dętych, no a sam King Field jest niewątpliwie udanym połączeniem śpiewającego harmonikarza. Oto Kim Field and the Perfect Gentleman w nagraniu I Give In.

I teraz chwilka z muzyką Boogie. W zasadzie nie wiem, jak wymawiać imię i nazwisko artysty, bo na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to Francuz, Henri Herbert. Ale być może, że jego brytyjskie korzenie prowadzą raczej do tego, żeby mówić o nim Henry Herbert. A tak naprawdę już nie jest Brytyjczykiem, chociaż stamtąd się wywodzi, bo muzycznie stał się częścią amerykańskiego świata z kręgu Nashville. Oto Henry Herbert w utworze Austin, Texas Boogie Woogie.

Jak Państwo słyszą, moje odkrycia mają spory rozrzut geograficzny i teraz przenosimy się do Kanady, gdzie od 20 lat działa, występuje, nagrywa i odnosi sukcesy Matt Anderson, wokalista i gitarzysta, który jako pierwszy Kanadyjczyk w historii został zwycięzcą International Blues Challenge w Memphis w kategorii solo i duo. Matt Anderson ma w swoim dorobku już kilka bardzo przyjemnych płyt, zresztą nagradzanych przez Kanadyjską Akademię Nagraniową. W 2025 roku Matt Anderson opublikował album pod tytułem The Hammer and the Rose, z której zaczerpnąłem nagranie Tonight Belongs to You, Matt Anderson.

I wracam z moim odkryciem do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Peter Alexander Jobson. Gdzieś na przełomie wieków był członkiem brytyjskiego zespołu, powiedzmy sobie takiego britpopowo britrockowego. No ale kiedy zespół przestał istnieć, Peter Alexander Jobson zajął się własną twórczością i ujął mnie swoim mruczeniem, bo bardzo mruczków lubię. Jest to takie mruczenie, w którym łączy się w pewien klimat Toma Waitsa z Leonardem Cohenem. Proszę posłuchać, jak brzmi Peter Alexander Jobson w nagraniu Taxi Supplies.

To kolejne moje odkrycie to jest zdumienie dla mnie samego, że jakoś tak późno dotarłem do tego artysty, który przecież ma w swoim dorobku już kilka znaczących płyt. Wynika to pewnie z tego, że pochodzi on z Pittsburgha, który nie jest jakoś szczególnie naznaczony bluesową aurą. Jimmy Adler, gitarzysta, wokalista, kompozytor, bandleader. Posłuchajmy w wykonaniu Jimmy'ego Adlera utworu zatytułowanego Coney Jones. A Coney Jones to postać znana w świecie amerykańskiej muzyki jazz rockowo-bluesowej, saksofonista, który grywał z wieloma znakomitościami na przestrzeni półwiecza przełomu naszych stuleci. I jemu właśnie Jimmy Adler poświęcił to dłuższe nagranie. Jimmy Adler, a tytuł utworu Coney Jones.

Na koniec tej prezentacji moich odkryć zostawiłem odkrycie z przeszłości, nie takiej strasznie jakoś zamierzchłej, bo to nagranie pochodzi z 1996 roku, no ale powinienem przecież dotrzeć do Roscoe Chenier, bo o nim mowa dużo wcześniej, a tymczasem dopiero w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku to się udało. Oto Roscoe Chenier, daleki krewny Cliftona Chenier, choć nie gra na akordeonie, tylko śpiewa i komponuje. I oto na zakończenie tego spotkania z moimi muzycznymi odkryciami 2025 roku Roscoe Chenier w rozbudowanym własnym numerze zatytułowanym Love is like a hammer. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A teraz, jeśli mam być szczery, usłyszą Państwo cztery bluesowe longiery. Piękny wiersz, prawda? No i będzie też to piękny zestaw owych longierów. Na początek Colosseum z albumu z 2025 roku i będzie to piękna Colosseum Suite, English Garden Suite. Zaraz potem Roscoe Chenier w nagraniu Love is like a hammer. Potem, troszkę może niespodziewanie, Brytyjczyk Peter Alexander Jobson, który przedstawi bardzo nietypową dla tego cyklu, dla czterech bluesowych longierów, pieśń zatytułowaną Kesta. No a na koniec Caroline Wonderland i jej Blues for Jean. Bracia i siostry, oto cztery bluesowe longiery.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

To wydanie Blues Cornera rozpoczęliśmy niekoniecznie specjalnie bluesowo. Co było słychać, niestety nie widać. Bo też banjo, które było głównym bohaterem tej piosenki, nie jest przecież przypisane wprost do współczesnego bluesa, ale jak twierdzą historycy tego gatunku, bardzo jest banjo z historią bluesa związane. Za chwileczkę przejdę do historii, ale jeszcze dwa słowa o piosence. Piosenka nosi tytuł Walk Right In. Jej autorem jest niejaki Gus Cannon, który po raz pierwszy nagrał ją pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia. Potem była ona jedynym w zasadzie wielkim przebojem grupy Rooftop Singers w 1962 roku i wysoko na listach przebojów. W 1977 z kolei przypomniał ją Dr. Hook. No a teraz w 2008 roku przywołał tę piosenkę ponownie do życia Otis Taylor. A w zasadzie nie tylko Otis Taylor, ale on i jego przyjaciele, czyli on, Otis, oraz Corey Harris, Alvin Youngblood Hart i Guy Davis. Oni to wspólnie z Otisem na czele nagrali album zatytułowany Recapturing the Banjo, który oddaje hołd temu pogardzanemu troszkę instrumentowi, pogardzanemu nie tylko przez bluesmenów tych elektrycznych, ale generalnie przez odbiorców, wydaje mi się. Zwłaszcza u nas, w naszej ojczyźnie, to banjo zostało sposponowane poprzez niezbyt atrakcyjne konotacje z muzyką knajacką, tak jakby powiedział nasz prezydent, czyli muzyką takich różnych cwaniaczków, zwłaszcza tych z warszawskiego Powiśla. A tymczasem to banjo to instrument wywodzący się właśnie z Afryki. To instrument bardzo afroamerykański, instrument, który wtedy, kiedy czarnoskórzy Amerykanie dawali znać o sobie po raz pierwszy, to właśnie banjo stawało się tym instrumentem, który było słychać i który był instrumentem i rytmicznym, i melodycznym. Stąd też Otis Taylor i jego koledzy, którzy słyną z tego, że próbują wynieść stare tradycje muzyki amerykańskiej, zwłaszcza czarnych Amerykanów, do potęgi muzyki współczesnej, że oni przywrócili to znaczenie właśnie nagrywając album Recapturing the Banjo. No i po tym przydługim wstępie mogę już teraz zaprosić Państwa do wysłuchania dwóch jeszcze nagrań z banjo w roli głównej i z tymi samymi muzykami. Les Oignons to jest z kolei tradycyjna piosenka francuskojęzyczna, ale również związana z tym rejonem Ameryki, w którym wciąż mówi się francuskim patois, czyli z okolicami Nowego Orleanu. No a potem wielki, fantastyczny przebój Hey Joe, który wyniósł do potęgi superhitu Jimi Hendrix, a skomponował Billy Roberts. Panie i panowie, w roli głównej banjo.

banjo w roli głównej. No oczywiście liczą się też wykonawcy, bo gdyby nie ich paluszki, to i słynne banjo nie zabrzmiałoby. A byli to Guy Davis, Otis Taylor i Alvin Youngblood Hart. Artysta, który za chwileczkę zagra, również jest zaliczany do tego samego pokolenia, jeśli chodzi o wiek, a także jeśli chodzi o stylistykę swojego podejścia do bluesowej materii, a mówię o Ericu Bibbie. Eric Bibb, wielokrotnie prezentowany w Radiu Baobab, w 2008 roku zachwycił mnie swoją płytką Get On Board. To album, który jest bardzo dla niego charakterystyczny, gdzie takie roots amerykańskie, czyli folk pomieszany z bluesem i soulem, jednocześnie daje znać słuchaczowi, że to jest też muzyka popularna, bo Eric Bibb jest w tym akurat zakresie rzeczywiście mistrzem i może być według mnie na równi z Taj Mahalem zaliczony do tych, którzy prawdziwą, korzenną muzykę amerykańską przybliżają uchu zwykłego zjadacza muzyki pop. Z płytki Get On Board za chwileczkę utwór, który ją otwiera, a nosi on tytuł Spirit I Am, a później jeszcze parę cudnych piosenek.

To był Eric Bibb i jego piosenka otwierająca album Get On Board, zatytułowana Spirit I Am. Tak jak to jest przyjęte we współczesnym świecie, we wszystkich chyba gatunkach muzycznych, artyści, firmując własnym nazwiskiem płyty, zapraszają do wspólnego nagrania jej innych znanych artystów, co jest zabiegiem poniekąd marketingowym, ale myślę również, że i od strony czysto muzycznej często bardzo sprawiają, że album nabiera większej rozmaitości, że piosenki nie są tak jednostajne. I tak się stało również i w przypadku albumu Get On Board. Eric Bibb doprosił dwie damy. Jedną, której przedstawiać nie musimy, bo mowa o Bonnie Raitt, jednej z najznakomitszych gitarzystek slide i wokalistek amerykańskich, która w utworze If Our Hearts Ain't In It swoją gitarą pięknie wzbogaciła muzykę Erica Bibba. No a druga to osoba mniej znana, ale może właśnie dzięki współpracy z Ericiem Bibbem stanie się słynna. Mówię o Ruthie Foster, wokalistce, kompozytorce, gitarzystce z Teksasu, która na płycie Erica Bibba wspólnie z nim zaśpiewa Conversation.

Foster pochodzi z Teksasu. Na stałe przebywa w Austin. No i już to samo powinno zwiastować tym, którzy wiedzą, co znaczy Austin dla teksańskiej muzyki, że możemy mieć do czynienia z czymś przyzwoitym. No ale przyzwoite to mało powiedziane. Dla mnie Ruffy Foster jest prawdziwym objawieniem ostatnich lat. Debiutowała w 1997 roku płytą Full Circle, ale dopiero w 2002 roku album Runaway Soul stał się rzeczywiście dowodem tego, że Ruffy Foster to nie byle kto. Łączy w swojej sztuce czystego bluesa z gospel, z folkiem i ogólnie rzecz biorąc klimatem właściwym temu miejscu, w którym realizuje swoje nagrania, czyli ze wspomnianym Austin w stanie Teksas. Jest kompozytorką wielu swoich piosenek, korzysta także i z klasyki tego gatunku, a także ma w swoim repertuarze piosenki współczesnych, bliskich jej autorów. Ruffy Foster ma w dorobku 4 płyty, a teraz chciałbym zapoznać Państwa z fragmentami 2 z nich. Runaway Soul, wspomniana już płyta z 2002 roku i utwór ją otwierający, a zarazem tytułowy. Potem będzie Fruits of My Labor. To z kolei nagranie z jej ostatniej płyty z 2006 roku, oparte na kompozycji Lucindy Williams, równie znakomitej i równie związanej z Teksasem autorki. No i do tego jeszcze trzecia pioseneczka, będzie to powrót do wspomnianego już albumu Runaway Soul i własna kompozycja Ruffy Foster Walk On. Słuchajmy i zachwycajmy się pięknym, czystym, choć nieco przydymionym głosem Ruffy Foster. Jak wspaniale potrafi ona łączyć wszystko to, co w tradycji muzyki teksańskiej najpiękniejsze.

Panie i panowie, zapamiętajcie proszę to imię i to nazwisko. Ruthie Foster, bo myślę, że przyszłość należy do niej. Nie jest to osoba wiekowa, przy tym jeszcze trzeba dodać, że bardzo estetyczna, jeśli chodzi o zewnętrzność. No a jeśli chodzi o głos i muzykalność, mieli się państwo okazję przed chwilą przekonać, jak fantastyczna jest Ruthie Foster. Mówiliśmy kilkanaście minut temu o tym,

0: że Eric Bibb zaprosił do nagrania swojej płyty Bonnie Raitt. Bonnie Raitt też zdarzało się wcześniej zapraszać na swoje koncerty Erica Bibba, ale podczas koncertu, który odbył się w 2005 roku w Atlantic City, który został utrwalony i na filmie, i na płycie CD, nie było Erica Bibba, ale był jego poniekąd wielki konkurent, choć wiadomo, że również i muzyczny przyjaciel. Mowa o Cab Moe. Bonnie zaprosiła Cab Moe, a także innego fantastycznego amerykańskiego muzyka z gatunku roots, Bena Harpera. I za chwileczkę we fragmencie tego koncertu właśnie ci dwaj muzycy będą współpracownikami scenicznymi wielkiej Bonnie Raitt. Cab Moe w utworze Love Letter, a Ben Harper w nagraniu Two Lights in the Night Time.
1: Okay, I've been healed.

No i na koniec tego odcinka Blues Cornera coś z troszkę innej, wszakże jednakowoż nieco bluesowej półki. Otóż na przełomie 1999 i 2000 roku kilku muzyków amerykańskich zebrało się pod hasłem The Blue Floyd. Pink Floyd Państwo pamiętają? No właśnie. No to Blue Floyd postanowili odtworzyć niektóre utwory Pink Floydów i z tym zamiarem wyruszyli na trasę po Stanach Zjednoczonych. No i nie byłoby w tym nic specjalnie dziwnego czy też ekscytującego, gdyby nie fakt, że owa grupa składała się z członków zespołów Government Mule, Black Crowes i współpracowników grupy Allman Brothers Band. Spróbowali oni przełożyć na swoją wyobraźnię i swój język muzyczny to, co Pink Floyd wymyślili 20-30 lat wcześniej. Powstała z tego płyta zatytułowana Blue Floyd Begins i z tego albumu chciałbym teraz zaprezentować długi bardzo, bo ponad 20-minutowy fragment poświęcony dwóm utworom Pink Floydów. Hey You i Another Brick in the Wall. No, skoro już tyle powiedziałem o zespole, to wypadałoby również podać nazwiska członków tej grupy. Otóż na perkusji grać będzie Matt Apts, to oczywiście perkusista Government Mule. Na gitarze grać będzie i śpiewać do tego Mark Ford z grupy The Black Crowes. Johnny Neal grać będzie na instrumentach klawiszowych, na harmonijce i śpiewać. Barry Oakley Jr. na basie i perkusji. I wspaniały basista, nieżyjący już członek Government Mule, Alan Woody na basie, mandolinie, gitarze 12-strunowej. No i także popisze się troszkę wokalem. Oto w ich interpretacji Hey You i Another Brick in the Wall, medley dwóch pomnikowych utworów grupy Pink Floyd. Przypomnę, że oni nazwali się Blue Floyd.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Good night.
0: Alan Woody, Mark Ford, Matt Apps, Johnny Neal. I'm Barry Oakley. Till next time. Peace.
2: Oh! Everybody!
3: Bielszy odcień bluesa.
4: Wybrzmiał sygnał, więc ma prawo teraz zabrzmieć głos ludzki. I to ja mówię tym głosem ludzkim, Jan Chojnacki. Witam wszystkie bobaczki i bobaków. A tych z Państwa, którzy nie wiedzą, kim są bobaczki i bobacy, należy się taka informacja. Otóż audycja Bielszy odcień bluesa ma swoje wierne fanki i fanów i oni i one właśnie są bobaczkami i bobakami. Ja zresztą też jestem bobakiem, bo bardzo lubię audycję Bielszy odcień bluesa, a tę polubię chyba specjalnie. A to dlatego, że jest ona poświęcona trzem wybitnym postaciom bluesowego świata, czyli trzem królom bluesa. Albertowi, Bibi i Frediemu. Oczywiście ta audycja może być słuchana, może być nadawana w Dniu Trzech Króli, bo wtedy najbardziej pasuje, ale ze względu zarówno na osobowości tych trzech artystów, jak i na jakość nagrań i muzyki, którą prezentowali, myślę, że każdego dnia o każdej porze można posłuchać tej ponad godzinnej relacji muzycznej związanej właśnie z tymi trzema wybitnymi muzykami. A zaczniemy od nagrania, które jest poświęcone wszystkim trzem znakomitością. To nagranie nosi tytuł Three Kings, Trzej Królowie. Jego kompozytorem jest Henry Butler, który także będzie tutaj pełnił rolę wokalisty, a firmuje to nagranie The Jeff Golub Band. Zespół Jeffa Goluba, znanego i cenionego w środowisku jazzowym, bluesowym i rockowym gitarzysty, głównie znanego w środowisku rockowym dzięki wieloletniej współpracy z zespołami Roda Stewarta, ale jest to także artysta, który zrealizował sporo własnych płyt pod własną firmą. Odszedł od nas w 2015 roku, ale pozostawił po sobie sporo znakomitych nagrań, między innymi i tę płytę, która nosi tytuł The Three Kings, która ukazała się w 2011 roku. Uczcijmy więc trzech królów bluesa nagraniem Jeffa Goluba i jego zespołu.

to, w jakiej kolejności pojawią się w tej audycji Trzej Królowie Bluesa, nie jest spowodowane niczym innym poza wyobraźnią muzyczną autora tej audycji. I dlatego jako pierwszy wystąpi Albert King. Będę się starał, żeby w tej audycji wszyscy trzej królowie wystąpili w rolach nieco odmiennych od tych, do których ustawiają uszy słuchaczy ich solowe płyty. Dlatego też rozpoczniemy od nietypowego, ale jakżeż atrakcyjnego, jak sądzę, spotkania Alberta Kinga, bo on jako pierwszy w królewskim pochodzie się pokaże, ze Stevie'em Rayem Vaughanem. Artyści ci spotykali się wielokrotnie. Po raz pierwszy w Austin w Teksasie, gdzie Stevie stawiał pierwsze kroki już w 1973 roku. 10 lat później, w 1983 roku, spotkali się ponownie, tym razem w Hamilton, Ontario, w Kanadzie, w studiu. I wtedy Albert King przypomniał sobie młodziaka, z którym kiedyś występował na scenie w Austin w słynnym klubie N-Tones. Ten młodziak był już wówczas bardzo znanym i cenionym gitarzystą, otwierającym swoją wielką karierę, tak niestety tragicznie potem niedługo przerwaną. To był grudzień 1983 roku. Realizacja tego nagrania przebiegała w sposób dosyć żywiołowy. I jest to w zasadzie rejestracja jak gdyby żywego koncertu zaaranżowanego w studiu. Zawiera ona nie tylko warstwę czysto muzyczną, ale także oddaje pewien charakter spotkania mistrza z uczniem, jest przeplatana krótkimi dialogami Alberta i Stevie'ego Raya i ma w sobie ten niesłychany walor prawdy o tym, jak może powstawać bluesowa muzyka w kontakcie dwóch wybitnych artystów. Z tego albumu, który nosi po prostu tytuł Albert King with Stevie Ray Vaughan in Session, wybrałem utwór, który otwiera ten zbiór. Jest to rozbudowana, prawie 10-minutowa wersja słynnego Stormy Monday Blues. Albert King i Stevie Ray Vaughan.

Wszyscy ci trzej królowie bluesa doczekali się wielu hołdów składanych im przez innych muzyków, także w postaci nagrań specjalnie dla nich przeznaczonych. Z zasobu nagrań poświęconych pamięci Alberta Kinga wybrałem album zatytułowany Cooking the Blues, a tribute to Albert King. Autorem tej płyty jest Chick Willis. Nie mylić z Chuckiem Willisem, który ma z Chickiem pewne związki rodzinne. Ale kiedy Chuck Willis był już dosyć znanym i popularnym artystą, Chick był zaledwie jego kierowcą. No ale z czasem usamodzielnił się i dał znać o sobie jako o bardzo stylowym gitarzyście i wokaliście, oczywiście bluesowym. Otóż z tego albumu Cooking the Blues Chick Willis zaprezentuje teraz jeden z sztandarowych numerów Alberta Kinga zatytułowany What the Blues is All About.

Nie dysponuję niestety żadnym nagraniem, w którym występowaliby jednocześnie wszyscy trzej, Albert, Bibi i Freddy. Jest natomiast znana zapewne większości blues fanów rejestracja koncertu, na którym słychać gitary B.B. Kinga i Alberta. Jest to koncert z 1987 roku z Ebony Showcase Theatre w Los Angeles, który istnieje

postaci nagrań wideo i audio pod nazwą B.B. King and Friends. Ci przyjaciele to m.in. Phil Collins, Eric Clapton, Gladys Knight, Stevie Ray Vaughan, Etta James, no ale także właśnie Albert King. Posłuchajmy zatem, jak brzmią gitary Bibi i Alberta w nagraniu The Sky is Crying. Na trzeciej gitarze grać będzie Stevie Ray Vaughan, a dodatkową atrakcją jest brzmienie harmonijki, w którą dął wtedy Paul Butterfield.

0: the Stevie Ray Vaughan, the Bald Vaudeville.
1: Po tym wspólnym nagraniu Alberta i B.B. Kingów, teraz nagranie B.B. Kinga, ale oczywiście, tak jak to sygnalizowałem, nie solowe, choć wywodzące się z albumu, który firmuje właśnie B.B. King. Płyta znana zapewne fanom bluesa, zatytułowana Deuces Wild, z 1997 roku. To album, który zawiera duety B.B. Kinga z najsłynniejszymi uczestnikami sceny muzycznej XX stulecia. Wśród nich także z członkami grupy The Rolling Stones. I oto właśnie B.B. i znacząca ekipa ze składu The Rolling Stones w nagraniu Playing the Cost to be the Boss.

Pora teraz na nagrania Freddiego Kinga i to będzie album, który ja najbardziej sobie cenię i z którym mam taką sentymentalną, powiedziałbym, więź. To jest album zatytułowany po prostu Freddie King, uzupełniony ten tytuł o daty jego urodzenia i śmierci, czyli 1934-1976. Zawiera on 9 nagrań z okresu 1974-1977. Prezentuje niesłychany wachlarz możliwości Freddiego, zarówno jako gitarzysty, jak i wokalisty. Z tego zestawu wybrałem jeden z popularniejszych tradycyjnie standardów bluesowych, It Ain't Nobody's Business. Nagranie tego utworu było transmitowane na żywo przez KZEW Radio w Teksasie w 1975 roku.

0: Któż może okazać bardziej prawdziwy szacunek do tradycji muzyki Freddiego Kinga niż jego córka? Pani Wanda King jest wokalistką, która swój repertuar w dużej mierze opiera na twórczości swojego tatusia, ale także wspólnie z towarzyszącym jej zespołem The Texas Blues Review ma w repertuarze sporo tak zwanych coverów wielu bluesowych i takich bluesrockowych standardów i występuje z tym właśnie programem w różnych rejonach, głównie Teksasu, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Z jednego z koncertów Wanda King i The Texas Blues Review wybrałem utwór, który, a zresztą pozwólmy samej panie Wanda King przedstawić tę właśnie pieśń.
1: Walking by myself. Oh, Jimmy Reed and Jimmy Rogers wrote it. But my dad recorded that tune also. So let's give it a try, guys.

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga jest nasz znakomity przyjaciel i nauczyciel, czyli John Mayall. Utwory z repertuaru Freddiego Kinga przewijały się wielokrotnie na płytach Johna Mayalla, począwszy od słynnego albumu The Blues Breakers z Ericiem Claptonem, aż po dobę współczesną. W 2007 roku John Mayall zrealizował album zatytułowany In the Palace of the King, poświęcony w całości twórczości Freddiego Kinga. Brzmienie gitary na tym albumie zapewnił ówczesny gitarzysta Johna Mayalla, czyli Barry Whittington. Wszakże jedno nagranie zostało także ubarwione dodatkową gitarą Robena Forda, który także przyznaje się do wielkiej fascynacji twórczością Freddiego Kinga. Posłuchajmy zatem dwóch nagrań Johna Mayalla z albumu In the Palace of the King. Będą to kompozycja Freddiego Kinga, You've Got Me Licked, i kompozycja wspomnianego już Robena Forda, Cannonball Shuffle. Oto John Mayall, Barry Whittington i Robin Ford w hołdzie Freddiemu Kingowi.

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga był i jest zapewne nadal Eric Clapton. I właśnie duetem gitarowym tych dwóch artystów zakończymy to spotkanie z trzema królami bluesa. To będzie utwór zatytułowany Father on Up the Road, który Clapton już po rozstaniu się z Freddie Kingiem i wtedy, kiedy Freddie Kinga już nie było na świecie, traktował przez wiele, wiele lat jako utwór zamykający jego koncerty. Tym razem zaprezentują się w trakcie koncertu z 1976 roku w Dallas, Teksasie, gaworząc na swoich gitarach. A towarzyszyć im będą w zasadzie członkowie grupy Derek and the Dominos w podstawowym składzie, dodatkowo jeszcze wzbogaceni o perkusjonistę Sergio Pastore. W imieniu wszystkich fanek i fanów bluesa dziękuję trzem królom bluesa za to bogactwo, którym nas obdarzyli, za tyle wspaniałej muzyki, tyle kojącego kołysania. Bądźcie z nami, trzej królowie bluesa. Ta audycja nosi tytuł Pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Jak pewnie szanowni słuchacze już się zorientowali, to jest popularna audycja, w której w Radiu Baobab prezentujemy, a konkretnie to ja prezentuję, dobry wieczór Państwu, dzień dobry, Jan Chojnacki, nagrania polskich zespołów bluesowych i około bluesowych, no bo nie tylko samym bluesem takim czystym przecież i blues fan żyje. Zaraz po sygnale, do którego jeszcze w tej audycji wrócimy, usłyszeliśmy coś, co wydaje się być doskonale znane, czyli Boogie Chillin' Johna Lee Hookera. Tyle tylko, że to nagranie troszeczkę chyba zmieniło tytuł i nazywa się tak samo jak zespół, który je wykonuje, czyli Boogie Chili. A Boogie Chili to świetna skądinąd orkiestra rodem z Poznania, która w mojej świadomości jak gdyby odrodziła się podczas tegorocznej 2005 roku Rawy Blues, kiedy to zwyciężyła w konkursie zespołów z bocznej sceny i dostąpiła zaszczytu wystąpienia na scenie głównej, choć muzycy, którzy ten zespół tworzą, nie jeden raz już na głównej scenie spotka w ramach Rawy Blues występowali, bo też trzeba powiedzieć, że są to artyści no, znani w Polsce, a nawet powiedziałbym pewnie poza granicami kraju, bo w skład grupy Boogie Chili wchodzą zasłużeni poznańscy działacze na tej niwie, a są to Maciek Sobczak, gitara i wokal, oraz Robert Fraska, bas, znani z nagrań i z występów z grupą Hot Water, a także Janusz Siemienias i Andrzej Kubiak. Janusz Siemienias gitara, Andrzej Kubiak perkusja z równie poznańskiej Wielkiej Łodzi. Do tego dochodzi jeszcze harmonikarz Leszek Pech z chyba też poznańskiej z grupy Ad Hoc. No i w sumie tworzą Boogie Chili, przygotowują nową płytę. Co się na niej znajdzie, jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jak tylko będzie materiał gotowy, to w Blues Bigosie i w Radiu Baobab z całą pewnością przedstawimy. No a teraz, żeby zachęcić i zanęcić jeszcze raz Boogie Chili, stary dobry Sonny Boy Williamson i jego numer Help Me.

okazji 25-lecia i jubileuszu Rawy dostąpiła zaszczytu wystąpienia przed zespołem Irka, czyli swojego tatuńcia, i zagrała solo na fortepianie. Co zagrała? No, panie i panowie, posłuchajcie. Agatka Dudek.

To była Agata Dudek i jej debiut na scenie wielkiej tegorocznej Rawy Blues. No a zaraz po niej pojawił się Irek ze swoim nowym, a w zasadzie nowostarym zespołem, czyli z Big Bandem, który choć jest znany wszystkim fanom bluesa i bywalcom Rawy, to z każdym rokiem jest inny, z każdym rokiem gra inaczej, z każdym rokiem ma trochę inny skład i nawet te utwory, które już doskonale znamy, brzmią za każdym razem inaczej. Tak też i w tym roku zabrzmiało moje ulubione Something Must Have Changed.

fajnie tak na was popatrzeć. Super. Dziękujemy wam. W tym momencie chciałbym podziękować Bronkowi Dużemu. Ten oto po lewej stronie facet. On robi różne majstersztyki, solówki Big Bandu. Współpracujemy ponad 20 lat z sobą. Wspaniały muzyk, wspaniały improwizator. O! Troszeczkę pomożemy. Ja mu przygotuję. On zagra taką solówkę, że odpadniecie zaraz na niego.

To są utwory z płyty, które nagraliśmy 21 lat temu. Nikt się nie poznał na tej płycie. Może teraz będzie lepiej. Jak myślicie, można grać krzywo? To jest tak w przedkach, przed James Blood Almer.

Something must have changed.

reminiscencje z jubileuszowej Rawy Blues i ich dalszy ciąg. Teraz będzie Magda Piskorczyk, która w sposób odmienny od tego, co zaprezentowali koledzy z Boogie Chili, podeszła do utworu Help Me. To oczywisty standard dla bluesowego wykonawcy, ale te właśnie dwa przykłady mogą nam unaocznić i unausznić, jak osobowość artysty, wykonawcy może zmienić nie tylko nastrój, klimat, ale w ogóle cały manifest zawarty w takiej właśnie kompozycji, jak tradycyjne Help Me Sonnego Boya Williamsona. To nagranie pochodzi z wydanej wreszcie pierwszej płyty Magdy, zatytułowanej Blues Traveling, płyty prawie całkowicie akustycznej i prawie całkowicie skupionej wokół Magdy i jej aparatu wykonawczego, czyli śpiewu i gitary, no ale też wzbogaconej wieloma bardzo smakowitymi rodzynami w postaci na przykład Michała Urbaniaka, który właśnie w tym Help Me też się zaprezentuje, oczywiście ze swoimi skrzypeczkami. Także są na tej płycie Arkadiusz Osenkowski, który pięknie ozdabia niektóre nagrania na saksofonie. No i od czasu do czasu pojawia się drugi głos, piękny alcik Karoliny Koriat. My, jak mówię, posłuchamy nagrania otwierającego tę płytę, czyli Help Me Sonnego Boya Williamsona. Magda Piskorczyk.

Na jubileuszowej rawie 2005 nie zabrakło także grupy Cree z Bastkiem Riddlem jako liderem. Nie pamiętam, czy ten utwór, który za chwileczkę zabrzmi, był wykonywany na estradzie Spotka, a jest to pierwszy z takiej serii, którą, jak mi mówili koledzy z zespołu, będzie przygotowywany na nową płytę. Utwór nosi tytuł Tacy Sami i, jak mówił Sebastian, utrzymany jest troszkę w klimacie kalifornijskim, takim zbliżonym do tego, co grywali kiedyś The Eagles. Ja dostałem demo z dwoma wersjami tego, z dwiema wersjami tego nagrania. Jedna wersja krótsza, druga dłuższa. No i wybrałem tę dłuższą, bo to, co ja ogromnie lubię, zwłaszcza u Sebastiana, to jest, jak on gra na gitarze, a w tym drugim, dłuższym, właśnie to solo sprawia, że on jest dłuższy. Zespół Cree i utwór Tacy Sami.

To była grupa Cree i ich nowy singiel Tacy Sami, a teraz duecik, który nie pojawił się wprawdzie na Rawie, ale od czasu do czasu grywa na różnych festiwalach i wcześniej był na festiwalu Satyr Blues, gdzie też ich występ został zarejestrowany na nośniku elektronicznym, a potem wydany przez Satyr Blues w formie kompaktu, czyli płyty. Jacek Spruch i Witold Jąkalski. Nie do końca jest to granie stricte bluesowe, ale ponieważ cała ta muzyka amerykańska, która inspiruje dzisiejszych gitarzystów, obraca się wokół podobnego jądra muzycznego, to i tutaj niewątpliwe bluesowe asocjacje wyczuwamy i usłyszymy. Jacek Spruch i Witold Jąkalski w dwóch nagraniach z koncertu na festiwalu Satyr Blues, Mississippi Blues i I See You in My Dreams.

Mississippi Blues i I'll See You in My Dreams, Jacek Spruch i Witold Jąkalski, duet gitarowy akustyczny. Teraz będzie elektrycznie i troszkę coś tak w teksańskim klimacie zbliżonym do Stevie Ray Vaughana, choć artysta firmujący to nagranie całkowicie nasz własny, polski, z południa naszej ojczyzny, Wojtek Klich, który od czasu do czasu przysyła mi za pośrednictwem tego urządzenia, do którego ja też teraz mówię i za pomocą którego dociera do Państwa ten głos. Wojtek korzysta z komputera i o komputerze napisał piosenkę. Piosenkę, która za chwileczkę przez komputer do Państwa dotrze. Komputer.

elektryczny i komputerowy Wojtek Klich. A teraz znowu będzie akustycznie i absolutnie nie komputerowo, powiedziałbym tak analogowo, jak tylko to być mogło. Wystąpi, jak sam napisał, wokalista odkryty przez Włodka Kleszcza. Tym odkrytym przez Włodzimierza wokalistą jest Bogdan Lebl, poeta znany blues fanom przede wszystkim jako dostawca tekstów grupy Breakout i dla Tadeusza Nalepy. Od pewnego czasu pan Bogdan walczy ze swoim emploi i próbuje dokonań nie tylko na polu czysto poetyckim, ale także i wypowiedzi zbliżonej przynajmniej w zamiarze do wypowiedzi muzycznej. Tło dla jego poezji przygotowali Mamadou Diouf, Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, no a sam autor dokona tutaj relacji z tego, co wydarzyło się na ulicy Zachodzącego Słońca przy pomocy własnego urządzenia gębowego, co sprawia wrażenie bardzo świeże, bardzo odmienne od tego, co dotychczas słyszeliśmy w Blues Bigosie i może dlatego, myślę, będzie tak atrakcyjne. Bogdan Lebl i Ulica Zachodzącego Słońca.

Tak długo szedłem, tak długo szukałem i oto jestem, ponownie jestem na ulicy dziś zachodzącego słońca. Świtało, kiedy cię opuszczałem. Dniało, kiedy stąd wynosiłem wiarę, nadzieję.

gorące palce słońca dotykały mego karku. Cień, który przede mną kroczył. Cień, który mnie prowadził, był cieniem olbrzyma.

Tak długo szedłem, tak długo błądziłem, nie wiedząc, że jestem wodą, która pragnie wrócić do źródła, które opuściła. Świtało, kiedy

zmierzcha, kiedy do ciebie wracam ulicą zachodzącego słońca. Przede mną krótki, coraz krótszy dzień Karola. Za mną roztrwonione, pogubione lata, godziny, minuty, sekundy, których już nie znajdę.

obcej mnie ulicą zachodzącego słońca. Ja już wiem, że nie powinienem tamtego poranka opuszczać, uciekać, wynosić z ulicy słońca wiary, nadziei.

Ależ rozmaity jest ten nasz muzyczny, bluesowy, polski świat. Tuż po Bogdanie Leblu i jego blues rapie będzie coś zupełnie niesamowitego i niespodziewanego, bowiem to będzie Zajdeko, Zajdeko rodem z Polski Południowej w wykonaniu zespołu Rubens Band. Rubens to Mirosław Grabowski, który śpiewa i gra na akordeonie, no a towarzyszyć mu będą Franciszek Piruk na gitarach, Adam Szydłowski na perkusji i Paweł Górniczek-Paulos na basie i także innych elektrycznych gitarach strunowych. Zespół Rubens Band nagrał własnym sumptem płytę zatytułowaną W krainie Bayou, no i rzeczywiście Nomen Omen to brzmienie z Luizjany i to wszystko, co niesie z sobą Zajdeko w muzyce Rubensa słychać. Na zakończenie tego wydania Blues Cornera dwa wesołe, przyjemne, skoczne i taneczne nagrania Rubens Bandu. Dzień jak dzień i baraba.

No i tak już zupełnie na zakończenie, jeszcze zagadka, bo na zakończenie będzie sygnał, ale przed sygnałem to ja mówię i ja mówię właśnie, że będzie zagadka. Proszę posłuchać sygnału i odpowiedzieć mailem, fragment jakiego utworu posłużył za część muzyczną tego sygnału. Prawidłowe maile zostaną nagrodzone w postaci wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, atrakcyjnej płyty, a konkretnie płyty grupy Blues Flowers zatytułowanej Bluesmenty.

0: Blues Bigos.
1: Everybody.
2: Wielszy odcień bluesa.
0: Hop, hop, tu wielszy odcień bluesa, tu Jan Chojnacki i tu zbiór bluesowych nagrań, które dzisiaj będą no, w sposób niezwykle oryginalny, troszkę dziwaczny, troszkę zabawny, dobrane do tego, żeby zabawić uszy, serca i duszę słuchaczek i słuchaczy. Dlaczego to tym razem takie dziwne? No o tym za moment, a teraz niech zagra i zaśpiewa artysta, który przyczynił się do tego kształtu, tego wydania, pierwszego odcienia bluesa.

Toronzo Cannon, chicagowski gitarzysta i wokalista, w 2024 roku poraził mnie swoją nową płytą zatytułowaną Shut Up and Play. Fantastyczny album, fantastycznie dokumentujący najlepszą możliwą kondycję chicagowskiego elektrycznego bluesa. Toronzo zadziwił mnie już dawno swoją muzyką i swoimi pomysłami na współczesne przełożenie tradycji bluesowej na zrozumiały dla nas język, ale zadziwił mnie także swoim imieniem – Toronzo. Znalazłem w sieci stronę, która dokumentuje wszystkie imiona, jakie nadaje się paniom i panom na całym świecie. Ta strona nosi nazwę

Mondonomo to Stany Zjednoczone. No i słusznie, bo przecież w Stanach Zjednoczonych urodził się i tam pracuje Toronzo Cannon. Więc już Państwo wiedzą, że w tej audycji będziemy słuchać wykonawczyń i wykonawców, którzy mają dziwne, czy też może nie tyle dziwne, ile absolutnie niezwykłe, rzadko spotykane imiona. Takim, okazuje się, rzadko spotykanym imieniem jest także imię żeńskie Candie, pisane Candie. No, to oczywiście posłuchamy Candie Kane w takim dosyć charakterystycznym dla niej utworze zatytułowanym Masturbation Blues.

Kolejne imię to Orville, imię męskie, no, podobno występujące od czasu do czasu w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Ze strony Mondonomo wynika, że najczęściej tym imieniem są nazywani obywatele Finlandii. W Stanach Zjednoczonych raczej rzadko, a w Stanach Zjednoczonych działa właśnie artysta, o którym za chwilę powiem i którego usłyszymy, czyli Orville Peck. To też jest naciągana troszkę historia, bo Orville Peck to jest pseudonim. Pseudonim artysty urodzonego w południowej Afryce, od wielu lat występującego w Stanach i w Kanadzie, a charakteryzującego się tym, że nikt dotychczas nie zobaczył jego twarzy ani na koncertach, ani na zdjęciach, ani na okładce płytowej. Ale ci, którzy cenią sobie muzykę krążącą wokół country, znają to imię i to nazwisko, a ja chciałbym w tym wydaniu zaprezentować Orville'a Pecka w duecie z Willie Nelsonem w nagraniu Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other.

No i teraz mam absolutny hit, jeśli chodzi o imię. Kike, pisane kui kue, przy czym na tym ostatnim jest accent aigu. Kike Gomez. No według Mondonomo nie występuje takie imię w ogóle, no więc należy potraktować, że jest to absolutny biały kruk imion męskich. Kike Gomez to jest wokalista i harmonikarz urodzony w Madrycie, a więc Hiszpan, często też występujący i nagrywający w Stanach Zjednoczonych. Nagrał w 2024 roku bardzo przyjemną płytkę w towarzystwie m.in. Kida Andersena i właśnie z tej płytki usłyszymy 30 Years Man in Town, Kike Gomez.

Kolejne imię, no, ono nie jest aż tak rzadkie. To imię żeńskie brzmiące Andra. Oczywiście są miejsca na świecie, gdzie są one dosyć popularne. No, takimi miejscami jest na przykład Republika Kongo, Indonezja i Rumunia. Ale w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Andra Day, to imię występuje niezmiernie rzadko. W Stanach Zjednoczonych imię Andra występuje zaledwie 50 razy na 10 tysięcy mieszkańców, a więc znikoma ilość, czyli kwalifikuje się do tej audycji. Andra Day zasłynęła jako wykonawczyni głównej roli w filmie poświęconym Billie Holiday, w którym to nie tylko wcieliła się w rolę słynnej poprzedniczki, ale także pięknie zaśpiewała niektóre jej pieśni, w tym także i Strange Fruit.

Bardzo rzadkim imieniem męskim jest imię John Tavius. Wedle strony Mondonomo jedynie w Stanach Zjednoczonych występuje i to w liczbie zbliżonej do zera, bo przyznaje się do tych imion około 2 promili mieszkańców spośród 10 tysięcy Amerykanów. To proszę sobie policzyć, ile może być John Taviusów w Stanach Zjednoczonych. A ten konkretny John Tavius to jest John Tavius Willis, to jest pupil Taj Mahala i Kebamo, którzy pomogli mu wejść do świata muzyki, do świata fonografii. Dzięki temu nagrał 2 zupełnie przyzwoite albumy i oto z płyty Spectacular Class 2019 roku John Tavius Willis zaprezentuje się w utworze The Blues is Dead ze znakiem zapytania.

Kolejne imię to imię Miko. Jak podaje Mondo Nomo, imię Miko jest dosyć popularne w Makao i w Hongkongu, natomiast w Bułgarii jest dosyć popularnym imieniem męskim. My zatrzymamy się przy imieniu Miko, które nosi artystka Marx. Miko Marx. Poznałem ją dzięki jej udanej współpracy z Fantastic Negrito, a jej solowa płyta wydana w 2024 roku, Feel Like Going Home, jest absolutnie świetna. I właśnie z tego albumu Miko Marx wykona swoją własną kompozycję zatytułowaną River.

Pamiętają Państwo zapewne Donovana. Donovan, no to można powiedzieć dosyć popularny i niezwykłe właśnie dzięki owemu folkowemu artyście, który zabłysnął w latach 60. Ale rzecz już się ma troszkę inaczej. Imię brzmi Donavon. Donavon. Donavon Frankenreiter to jest artysta, którego poznałem dzięki temu, że zaczął współpracę z Devonem Oldmanem. Imię Donavon występuje jedynie w Stanach Zjednoczonych i w Afryce Południowej. No, czyli rzadkie, prawda? Z twórczości Donavona Frankenreitera usłyszą Państwo teraz utwór o budowaniu zamków z piasku na plaży przez dzieci. Mansions on the Sand, Donavon Frankenreiter.

Imię Le Dizzy wedle Mondodomo występuje wyłącznie w Nigerii, w Grecji i w ograniczonej liczbie w Indiach. Autor strony Mondodomo nie zauważył, że Le Dizzy to jest jedna z obecnie bardzo popularnych wokalistek obracających się w kręgu bluesa, soulu i muzyki popularnej. Le Dizzy nagrała płytę poświęconą twórczości Niny Simone i z tego albumu posłuchamy jej wspaniałe wykonanie Work Song.

Do kolejnego rzadkiego imienia mam szczególnie osobisty stosunek, a mówię o imieniu Geneva. No oczywiście wiedzą Państwo, że chodzi o Geneva Magnus. Miałem okazję zapytać Geneva, skąd wywodzi się jej niezwykłe imię. Otóż okazuje się, że to jest po prostu kwestia niedopatrzenia, czy też jakiejś tam drobnej pomyłki przy wpisywaniu imienia Genevieve, o którym marzyła mama Geneva, do akt. No i w ten sposób z Genevieve pozostała na zawsze już Genevą. Geneva Magnus w kompozycji Johna Hayeta, The Last Time.

Na zakończenie dłuższy kontakt z piękną gitarą Kingfisha. Kingfish to oczywiście jest pseudonim, bo tak naprawdę artysta nazywa się Chris Stone Ingram. I to imię Chris Stone, no, jest imieniem niewątpliwie rzadko występującym na wszystkich kontynentach. Z jaką taką częstotliwością można się spotkać z tym imieniem w Demokratycznej Republice Konga i w Tanzanii. No a w Stanach Zjednoczonych jest ono popularne oczywiście właśnie dzięki Kingfishowi. Kriston Kingfish Ingram w koncertowym nagraniu z nagrodzonej Grammy płyty Live in London, Mississippi Night. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa bardzo serdecznie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do dzisiejszego tematu zainspirował nas nasz serdeczny przyjaciel Sławek Mitros. Pozdrawiamy. I to będzie powrót do naszych muzycznych podróży.
0: Na warsztat weźmiemy muzykę związaną z Jacksonville w stanie Florida w Stanach Zjednoczonych. I jak się okazuje, tak jak Detroit ma swoje Motown, jak Nashville ma swoją własną krainę dźwięków, tak też i Jacksonville okazuje się być stolicą muzycznych podróży i poszukiwań.
1: I żeby Państwo sobie mogli trochę bardziej wyobrazić, to Jacksonville jest mniejsze od Warszawy, ale większe od Krakowa. I do Jacksonville swoim pociągiem zabierze nas zespół Blackfoot z utworem Train, Train.

0: Jacksonville tak naprawdę rozsławiły na przełomie lat 60. i 70. zeszłego stulecia zespoły, które uprawiały bardzo szczególny gatunek muzyczny, zwany dzisiaj Southern Rockiem. Jednym z tych zespołów był legendarny Lynyrd Skynyrd. Nie wiem, czy słyszałeś, od czego pochodzi nazwa tego zespołu. Otóż Ronnie Van Zandt i chłopaki mieli w szkole takiego nauczyciela WF-u, który sprawiał im mnóstwo problemów związanych z tym, że nosili długie włosy. I Ronnie został nawet wydalony ze szkoły z powodu długich włosów. Zresztą sam nie chciał do tej szkoły chodzić, bo cały czas miał z powodu włosów problemy. A nauczyciel WF-u miał na imię Leonard, a na nazwisko Skinner. I oni modulowali to imię i nazwisko, mówiąc o nim Leonard Skinnerd, a przy odpowiedniej wymowie wychodziło po prostu Lynyrd Skynyrd.
1: Ten... Czyli jednak był bardzo inspirujący ten nauczyciel w jakiś sposób.
0: Myślę, że gdyby nie on, to być może historia muzyki potoczyłaby się zupełnie inaczej. A teraz Lynyrd Skynyrd w piosence You Got That Right.

Ale Jacksonville to nie tylko Southern Rock, to także soul, jazz, R&B, bardzo dużo współcześnie hip-hopu, któremu się akurat nie będziemy za bardzo w naszej audycji przyglądać, ale jak najbardziej wrócimy do soulu i R&B razem z Jackie Moore, niedawno zmarłą w 2019, i jej utworem Precious, Precious.

0: Jak już Góreczka wspomniała, Jacksonville to jest przestrzeń muzyczna niezwykle, niezwykle szeroka i ilość zespołów i wykonawców jest tam naprawdę przeogromna i w jednej audycji absolutnie nie uda nam się ogarnąć tych przestrzeni i zaprezentować Państwu najciekawszych wykonawców różnych gatunków, które tam współistnieją. Ja dzisiaj skupiam się na takich, no można by rzec, dinozaurach i klasykach, a Ola próbuje od czasu do czasu wrzucić coś nowego, choć możliwe, że nie skończy się na jednym odcinku związanym z Jacksonville. Teraz kolejny dinozaur, rzekłbym,
1: Dinozaur
0: sceny z Jacksonville. Otóż Ronnie Van Zandt, założyciel Lynyrd Skynyrd, o którym było przed chwilą, miał brata, który nosił imię Donnie Van Zandt i tenże Donnie założył zespół 38 Special, a 38 Special grało kiedyś piosenkę Long Time Gone.

0: Ciekawe, czy ktoś robił takie badania, ile zespołów muzycznych z Jacksonville przypada na jednego mieszkańca? Albo ilu muzyków przypada na jednego mieszkańca? Myślę, że statystyki mogłyby być bardzo interesujące.
1: Może się okazać, że to jest, że to trochę tak jak z zespołami grającymi prog rocka, że jest więcej osób na scenie niż pośród publiki.
0: Nie, no to bardzo smutne by było, ale myślę, że warto kiedyś takie statystyki poczynić. Może tam oni mają coś w wodzie po prostu, nie wiem, albo w powietrzu. W każdym razie teraz przejdziemy właśnie troszeczkę do współczesności i do funku, zespół Fusebox Funk i utwór Unwind. I dla mnie to jest trochę taki vibe Fun Loving Criminals, których bardzo lubię.

Ja teraz na chwilkę wyskoczę z ery paleozoicznej i wskoczę na chwilę w czasy obecne. Tedeschi Trucks Band kontynuują tradycję Southern Rocka, dodają do tego mnóstwo klimatów bluesowych i około jazzowych. Państwo na pewno znacie ten zespół. Derek Trucks i Susan Tedeschi w piosence Made Up Mind.

Żeby nie było nudno, to trochę zaskakujących rzeczy teraz będzie. Na przykład latynoskie klimaty prosto z Jacksonville, czyli Los Bravos w wykonaniu zespołu LPT, który jest aż 10-osobowy.

Żeby nie było nudno, to trochę zaskakujących rzeczy teraz będzie. Na przykład latynoskie klimaty prosto z Jacksonville, czyli Los Bravos w wykonaniu zespołu LPT, który jest aż 10-osobowy.

A teraz będzie totalna świeżynka, młodziutka wokalistka, songwriterka, która nazywa się Hensley i gra takiego, taką britpopową muzykę. Ja to tak odbieram. Jedno z odkryć roku 2020 w Jacksonville. Hensley w utworze Give It Up.

No i jakże wielkie zdziwienie przy kolejnym wykonawcy, że tenże wykonawca również pochodzi z Jacksonville. To już jest absolutna legenda, czyli taki trochę T-Rex. Mówię o dinozaurze, czyli że taki bardzo znany, o to mi chodzi. Czyli zespół Allman Brothers Band i Don't Keep Me Wondering.

I znowu, żeby Państwu nie było nudno, coś z czasów współczesnych. I proszę zauważyć, że właśnie już po Hensley i po tym duecie, który za chwilkę będzie, słychać, że jest tam też bardzo popularna taka muzyka, taka lekko chilloutowa. Myślę, że to ta atmosfera Florydy tak wpływa na twórców. A ten duet, o którym mówiłam, to też jest świeżynka z 2020 roku. Nazywa się Lens, pisane przez 2N. Utwór nosi tytuł OOW, czyli OOW.

Z Jacksonville pochodzi również Ryan Adams. I Ryan Adams śpiewał i śpiewa taką piosenkę, która nosi tytuł Oh My Sweet Carolina. Śpiewał ją również mój doskonały kolega Maciek Pinczer i dla niego ta właśnie piosenka. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina.

0: A teraz na pożegnanie będzie trochę jazzu. Akurat, żeby tak Państwa ukołysało do snu.
1: Jak już wspomnieliśmy, Jacksonville to jest naprawdę przeogromna przestrzeń muzyczna. Jest tam całe mnóstwo festiwali muzycznych i to nie tylko tych odnoszących się do tradycji miasta, ale również jazzowych, bluesowych.
0: Ale tradycja tego miasta to jest też muzyka jazzowa i bluesowa jak najbardziej. Więc ciężko tutaj to rozdzielić, bo właśnie z tego, co ja zauważyłam, to takimi głównymi nurtami w Jacksonville poza Southern Rockiem to jest właśnie jazz, blues, soul i hip-hop. Czyli tak ogólnie można powiedzieć, że no, czarna muzyka.
1: Myślę, że nie wiem, co Państwo na to, ale kiedyś wrócimy jeszcze do Jacksonville, a dzisiejszą audycję chcielibyśmy zakończyć utworem Krajana z Jacksonville, czyli Brada Meldała. To jest taki, no, naprawdę niezwykle znany pianista jazzowy. A Brad Meldał zagra dla nas i dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Blackbird.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień.
1: Jeżeli kolejna część chińskiej satelity nie spadnie nam na głowy, to...
0: Właśnie tak będzie.
1: Właśnie tak będzie. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z dziką rozkoszą i przyjemnością
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

Brazylijczykiem i po portugalsku śpiewa, a tytuł tego śpiewania Orientação. Pewnie orientacja. A jak nie, to bardzo proszę o informację, co to może oznaczać. Adres mailowy bardzo prosty, baobab@radiobaobab.pl. Na ten luzik nasz taki totalny, to wielu z nas dobrze jeszcze działa kawka. Kawka, czyli no, napój taki. Się tak wyciągnąć, gdzieś rozłożyć, albo chwycić gazetkę, broń Boże papieroska, i walnąć kawkę. Albo cappuccinko, albo po prostu czarną. Broń Boże taką po turecku. Żeby Turek taką kawę zobaczył, to by na miejscu chyba padł. Hiroshi Fujiwara, a wraz z nim Eric Clapton zaproponują cappuccino light, a Rita Coolidge black coffee.

W dawnych czasach, czyli w takich, kiedy jeszcze światem nie rządziła komórka, modne było śpiewanie, które określano mianem croonerstwa. Otóż crooner to jest taki wokalista, który swoim głosem powoduje, że paniom wilgną oczy i serca im biją żywiej. A ja powiem szczerze, że wprawdzie mnie nic nie wilgnie, jak oni śpiewają, ale w wielu przypadkach kołyszą tak słodko i tak kojąco, że crooner kojarzy mi się z luzem. Właśnie z czymś takim, co nie występuje praktycznie w estetyce muzycznej XXI wieku w naszym rejonie geograficznym. Takim bardzo wzorcowym dla mnie croonerem był świętej pamięci Charles Brown, który za chwilkę zaśpiewa A Sunday Kind of Love, a potem naśladowcy croonerów współcześni, czyli John Legend w swojej pięknej piosence Maxine i włoski croonerek Roberto Ciotti, Ordinary Man Blues.

zwiodłem Państwa w ten sposób w klimaty dosyć archaiczne i antyczne, no i chyba nie szkodzi. W związku z tym, że nie szkodzi, to jeszcze chwilę pozostańmy w takich właśnie klimatach. Manusz, cóż to jest? Manusz to jest taka stylistyka właściwa wyłącznie muzyce rozrywkowej we Francji, a chyba najbardziej związana z Paryżem, którą wprowadził w muzyczny krwiobieg francuski Django Reinhardt. On swoim niezwykłym swingiem i brzmieniem gitary dał sygnał tysiącom późniejszych naśladowców, którzy właśnie akustyczną gitarą i swingowym rytmem do dziś bawią zwolenników stylistyki manouche. Kolejno posłuchamy Serge'a Cryffa, który zagra blues en mineur, a potem sam Django o chmurach zagra cudnie. Nuages.

Ten nastrój na luzie jest mi bardzo bliski wtedy, kiedy jestem otoczony bluesem. I teraz dwa bluesy będą, chociaż wykonane przez artystów, którzy tak naprawdę z bluesem chyba nie są specjalnie kojarzeni. Bo z początku George Benson wystąpi, który wykona Raya Charlesa pieśń Comeback Baby, a potem Willie Nelson w swoim Milk Cow Blues. I to jest tylko taki dowód na to, że każdy ma takiego bluesa, jakim go Pan Bóg obdarzył. I że niekoniecznie te nalepki, którymi słuchacze okleili niektórych wykonawców, do końca się sprawdzają.

Piosenki na luzie nieodłącznie towarzyszą imprezom ogniskowym. Są zazwyczaj szalenie zabawne i nawiązujące do różnych bardzo śmiesznych przygód, które starzy harcerze miewali w przeszłości. Ale ja bym teraz chciał zaprezentować zupełnie inną możliwość ogniskowego śpiewania, bowiem przy ognisku, jeżeli występuje instrument akustyczny w postaci gitary, można zaśpiewać również i tak, jak czyni to na przykład Paul Jeremiah, który zaśpiewa z towarzyszeniem owej akustycznej gitary swoją własną piosenkę Dr. Jazz. Potem przypomni nam się równie akustyczny i gitarowy Eric Clapton w utworze Malted Milk. No a na koniec tej wiązanki trzech gitarowo-akustycznych numerów Eric Bibb, Get on Board.

Przypomnij nam, że słuchamy piosenek na luzie, takim luzie, który przemawia do autora tej audycji, czyli do mówiącego te słowa Jana Chojnackiego. Rozpoczęliśmy tę prezentację piosenek na luzie od klimatów rodem z Oklahomy. No i teraz na chwilę jeszcze do tego powrócimy, a to dlatego, że wystąpi J.J. Cale w dwóch swoich piosenkach. Hey Baby i I Got the Same Old Blues.

Jakiś czas temu słuchaliśmy krunerów, czyli wokalistów o dobrze postawionych głosach, którzy tymi głosami wprawiają człowieka w dobry nastrój. No to teraz sięgnijmy po mruczków, czyli po zupełne przeciwieństwo krunerów. Do moich ulubionych mruczków należy oczywiście Tony Joe White, który tym swoim mruczeniem czasami zdaje się przekraczać granice słyszalności, schodząc w tak niskie rejestry, że obawia się słuchacz, że za chwilę coś mu pęknie. Ale na szczęście nigdy się to nie wydarza, natomiast pieśni jego są zazwyczaj bardzo, bardzo na luzie. I tym razem też na luzie Tony Joe White, Keeper of the Fire. Do tego dolepimy jeszcze słynną piosenkę Robiego Robertsona, Somewhere Down the Crazy River.

Zbliżamy się już do końca 2 godzin poświęconych muzyce na luzie. Luźny będzie też sposób, w jaki się pożegnamy. Ale luźny tylko i wyłącznie muzycznie. Bob Dylan zawyje swój wigwam, a potem Willie Nelson taką refleksją się z nami podzieli, ale niech to będzie między nami refleksja na luzie. Funny how time slips away.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa się nie starzeje, natomiast rok 2025 no już się zestarzał, dobiega końca i zazwyczaj przy końcu roku następuje okres podsumowań. Już się rzuciły różne listy najlepszych albumów, najlepszych piosenek, najlepszych wykonawców tego roku 2025. No więc pomyślałem sobie, że ja też dokonam swojego rodzaju remanentu w moim własnym archiwum muzycznym, ale może przede wszystkim w mózgu i w sercu muzycznym. No i tak oto za chwilę usłyszą Państwo 12 nagrań, które pochodzą z wyróżniających się albumów 2025 roku. 12, a więc dosyć sporo, dużo muzyki, czyli będzie mało gadania. W zasadzie będę tylko mówił, jaka to jest pozycja i dlaczego się znalazła na liście. Wśród tej dwunastki są też dwie pozycje, no takie powiedziałbym, absolutnie wiodące, bo też są to dzieła dwojga absolutnie, moim zdaniem, wiodących wykonawców z naszego kręgu muzycznego w tym właśnie czasie. Mówię o Mavis Staples i o Buddym Guyu. Zaczniemy od damy, od moim zdaniem najpiękniejszego współczesnego głosu kobiecego. Mavis Staples, album nosi tytuł Sad and Beautiful World, a z tej płytki posłuchamy jej poniekąd duetu, bo na gitarze gra jej tutaj i w chórku śpiewa Bonnie Raitt. Mavis Staples.

To, że każdy kolejny album Badego Gaja znajduje się w podsumowaniu rocznym, to nic dziwnego. No, niewątpliwie jest to najwybitniejsza postać współczesnego bluesa. Może nawet trochę bardziej wybitna niż Mavis Staples, co mówię troszkę z przerażeniem lekkim, że wypowiadam te słowa. No ale Buddy poza tym, że śpiewa, komponuje, to jeszcze dodatkowo gra na gitarze, która być może jest największą siłą tego właśnie artysty. Album w 2025 roku wydany nosi tytuł Ain't Done With The Blues. To jest kolejna płyta wyprodukowana dla Buddy'ego Guya przez Toma Hembridge'a. I z tej płyty posłuchamy duetu Buddy'ego Guya z innym gigantem współczesnej gitary, czyli z Joe Bonamassa. Buddy i Joe w nagraniu Dry Stick.

0: stick for a wet rainy day. Płyty Mavis Staples i Buddy'ego Guya wydane w 25 roku to niewątpliwie no, szczyt szczytów, sama czołówka. Ale następuje teraz cała gromada świetnych rzeczy, które również zasługują na wyróżnienie. Na pozycji, a właściwie to nie jest już kwestia teraz pozycji, to jakoś sobie tak rozrzuciłem dosyć, jak to mówi się teraz ładnie po polsku, randomowo. No więc teraz posłuchamy Ricka Gailesa z albumu A Tribute to LJK, czyli Little Jimmy King. To płyta poświęcona pamięci brata Ricka Gailesa. Płyta zawierająca współczesne wykonania utworów, które miał w swoim repertuarze braciszek. Eric Gales, You Shouldn't Have Left Me.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

młode pokolenie zaznaczyło się też dosyć wyraźnie i bardzo znacząco. Chris Stone, Kingfish Ingram. Jego album Hard Road niewątpliwie świadczy tylko o tym, że z tego młodziaka będziemy mieli my, bluesfanki i bluesfani, pożytek. Z albumu Hard Road Chris Stone, Kingfish Ingram zagra nam Crosses.

jedna z najbardziej melodyjnych, uroczych i takich, powiedziałbym, pozytywnie nastawiających pozycji roku 2025, to album tandemu twórczego i wykonawczego Taj Mahal i Keb Mo. Posłuchajmy tytułowego nagrania z ich wspólnego albumu zatytułowanego Room on the Porch. Głos kobiecy Ruby Amanfu.

Myślę, że kolejna pozycja może być związana z tym, że mam szczególny sentyment do tego artysty. To jest więcej niż wykonawca, to jest więcej niż producent, to jest po prostu ktoś, kto fantastycznym swoim archiwum podtrzymuje tradycję starego, dobrego bluesowego grania. Mówię o harmonikarzu, który nosi imię i nazwisko Bob Corey Torrey. W tym roku ukazały się aż dwa albumy przez niego firmowane. Ja wybrałem płytę zatytułowaną Early Blues Sessions, która rozpoczyna się wcześniej nigdzie niepublikowanym, a odkrytym w archiwum przez Boba Corey Torrey nagraniem Little Miltona, zatytułowanym I Want to Be the One.

Dwa kolejne nagrania to nagrania śpiewających pań, co daje nadzieję, że tradycja Mavis Staples, która jawi się jako ta najpiękniej prezentująca się seniorka, może być podtrzymywana. Te dwie panie to Candice Ivory i Sabine McCullough. Pozwolę sobie połączyć ich dwa nagrania z 2025 roku w urozmaiconą pareczkę. Candice Ivory wykona Let Your Love Shine On z albumu New Southern Vintage, a Sabina McCullough zaśpiewa własną kompozycję Baby Please Don't Go z płyty Don't Call Me Baby.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A teraz będą trzy albumy, które trochę ja przeoczyłem jakoś w tym roku, a które, jak zauważyłem, znajdują się na listach innych specjalistów od bluesa, specjalistów, którzy produkują swoje zestawy tegoroczne w internecie. Wśród tych niezauważonych jest też wokalistka o niezwykłym głosie, która w 2025 roku opublikowała album zatytułowany Just Stay High. Z tego albumu wyznanie, bardzo jednoznacznie brzmiące: God gave me the blues. Bóg dał mi bluesa, a wykonawczynią jest Alexis P. Sutter ze swoim zespołem, który nosi nazwę The Alexis P. Sutter Band.

Kolejny album wykonawcy, którego nie uwzględniałem dotychczas w moim podsumowaniu, to płyta Endiego Fairweather Low. Album, który nosi tytuł The Invisible Bluesman, to zestaw standardów bluesowych, który Andy Fairweather Low zgromadził w swoim archiwum. Na płycie znajdują się zarówno studyjne, jak i koncertowe nagranie. Z tego zestawu wybrałem Gin House Blues, Andy Fairweather Low.

Na zakończenie tego bardzo osobistego podsumowania 2025 roku, jeśli chodzi o albumy bluesowe, Matt Schofield, którego miałem okazję słyszeć też w końcu tego roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i zagrał on tam też ten właśnie numer. A nagranie to pochodzi z jego albumu zatytułowanego Many Moons, Volume 1. Utwór nosi tytuł Measure of a Man, Matt Schofield.

I jeszcze jedno rzewne, bluesowe, gitarowo-elektryczne nagranie, już na koniec tego podsumowania. To jest jedno z 32 nagrań, które znalazły się na takiej specjalnej sesji poświęconej stuleciu urodzin B.B. Kinga, sesji, którą zorganizował Joe Bonamassa. Wśród tych 32 nagrań znalazło się także i to: Don't Answer the Door. Oczywiście Joe Bonamassa zaistnieje tutaj jako producent i gitarzysta, ale w roli głównej zaprezentuje się Marcus King. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.